0: Radio Impuls.
1: W kalendarzach czwartek to 16 dzień lipca. Jest szósta przed nami wiadomości.
2: Bliski Wschód znów na krawędzi. Iran ogłasza, że uderzył rakietami i dronami w amerykańską bazę Ali al-Salem w Kuwejcie. Według irańskiej gwardii rewolucyjnej celem był system wczesnego ostrzegania i miejsce stacjonowania amerykańskich żołnierzy. W odpowiedzi Stany Zjednoczone zakończyły kolejną falę precyzyjnych nalotów na Iran. Dowództwo CENTCOM podaje, że celem były centra dowodzenia, stanowiska rakiet i dronów, obrona przeciwlotnicza oraz instalacje wojskowe w rejonie strategicznego portu Bandar Abbas nad cieśniną Ormuz. Prezydent Donald Trump zapowiada, że jeśli Teheran nie wróci do negocjacji, w przyszłym tygodniu amerykańskie uderzenia mogą zostać rozszerzone. Byłym członkom zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Maciejowi Eś oraz Cezaremu J. grozi 10 lat więzienia w prokuraturze regionalnej w Rzeszowie. Usłyszeli zarzuty w związku z nadużyciami przy organizacji i finansowaniu przez fundację kampanii Sprawiedliwe Sądy. Obaj podejrzani zostali po przesłuchaniu wypuszczeni na wolność. Krzysztof Zasada w faktach.
3: Byli szefowie PFN według śledczych mieli wspólnie i w porozumieniu nadużyć uprawnień i nie dopełnić obowiązków przy organizowaniu kampanii, która stała w sprzeczności z celami statutowymi fundacji. Tym samym spowodowali stratę w kwocie co najmniej 8 milionów 400 tysięcy złotych. Na tych zarzutach jednak nie koniec, dodał prokurator Jaromir Rybczak.
4: Z naruszeniem przepisów ustawy o partiach politycznych przekazali wartości niepieniężne w postaci usług marketingu politycznego wycenianych właśnie na kwotę 8 milionów 400 tysięcy złotych na rzecz partii politycznych Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska.
3: Podejrzani nie przyznali się do zarzutów. Prokuratura zastosowała wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze, zakaz opuszczania kraju oraz zatrzymała im paszporty.
2: Druga połowa września to planowany termin startu budowy portu Polska. Chodzi o wielkie lotnisko między Warszawą i Łodzią, nazywane przez poprzednią ekipę rządzącą CPK, czyli Centralnym Portem Komunikacyjnym. Jaki jest plan na najbliższe tygodnie w Baranowie, gdzie ma powstać lotnisko, to sprawdził nasz reporter Michał Dobrołowicz.
5: Do początku września mają skończyć się wywłaszczenia właścicieli tych terenów, a w drugiej połowie września prawdopodobnie wbita będzie symboliczna pierwsza łopata i wtedy rozpocznie się wbijanie pali, utwardzanie tych gruntów, na których mają powstać terminale i obok dworzec kolejowy. Tak to zapowiada Piotr Rachwalski z Portu Polska.
6: Mamy z tych kilku tysięcy działek większość już pozyskaną, trwają prace porządkowe.
5: Harmonogram zakłada, że lotnisko będzie obsługiwać pasażerów za ponad 6 lat. Wtedy ma działać też kolej dużych prędkości i przejazd pociągiem między Łodzią a Warszawą ma trwać 40 minut.
1: To będzie nieco spokojniejszy dzień, może nie wszędzie, bo na krańcach południowo-wschodnich i na wschodzie kraju możliwe jeszcze burze i przelotne opady deszczu. Uwaga, o poranku w wielu miejscach mgły i zamglenia ostrzegają synoptycy. Najcieplej w tej chwili w stolicy 18,5 stopnia, najbardziej rzeźko w Lęborku i w Łebie 9,3 stopnia. A co czeka nas w ciągu dnia? Temperatura na pewno wzrośnie, w wielu miejscach zaczniemy zbliżać się znów do granicy 30 stopni. Najprzyjemniejsza temperatura na Podhalu tam do 23 maksymalnie, informują synoptycy, ale no niestety w wielu miejscach jeszcze może przelotnie popadać. Ciśnienie dość stabilne, biometr niestety nie najlepszy. Skoro dziś czwartek, to powoli zbliżamy się do kolejnego lipcowego weekendu. Tak, tak, ale to po południu bardziej będziemy świętowali. Na razie rozpoczynamy nasze poranne spotkanie. Marek Moc, dzień dobry, witam i zapraszam.
0: Radio Impuls.

0: Witajcie w czwartkowy poranek. To spotkanie z muzyką wybraną na lato, a my zrywamy kolejną kartkę z kalendarza, tego wakacyjnego. 16 dzień lipca już mamy, to czwartek. Jest to również 197 dzień roku, a do końca roku tych dni zostało 171. Nie chce być inaczej. Słońce wstało 26 minut przed godziną 5, zacznie zachodzić 11 minut przed 21. Dzisiejszy dzień jest już krótszy od najdłuższego o 31 minut. Ubywa, ale jeszcze całkiem sympatyczne poranki mamy. Maria, Marika, Bartłomiej, Andrzej, Stefan, Benedykt, Walenty, Carmen, Ryta, Walentyn, Dzierżysław i Faust. To oni świętują dzisiaj swoje imieniny. Jeśli chodzi o święta nietypowe, no to dzisiaj świat przyrody. Dzień kawi domowej i Światowy Dzień Węża. Kawia domowa. Wiecie, kto to, co to? O tym jeszcze sobie opowiemy.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage. Szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
5: Citroen. Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.

0: motorem, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Po reklamie.
5: Uwaga, synoptycy wydali ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach. Dotyczy to sporej części województwa lubelskiego. Na przykład w Puławach dzisiaj 28 stopni, jutro 30, czyli będzie gorąco. Dziś słońce, jutro jeszcze więcej słońca, no a wszystko to skończy się w sobotę burzami. Niestety.
6: Słuchasz Radia Impuls.

0: Zależności od sklepu. Biedronka.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid.

0: Czwartkowy poranek, muzyka wybrana na lato. Jak tam, zaopiekowaliście się o poranku już swoimi pupilami? Wśród tych domowych bardzo często pojawia się ona. Niekoniecznie cała na biało, bo kolory są różne. Kawia domowa, czyli po prostu popularna świnka domowa. Kawia jest zwierzęciem stadnym. Pamiętajcie o tym, potrzebuje kontaktu z powratnicami. Niestety samotność bardzo jej szkodzi. Koniecznie zadbajcie o dietę. Siano jest podstawą. Możecie je uzupełniać warzywami liściastymi, a także owocami. No i koniecznie profilaktycznie spotykajcie się z weterynarzem, bo takie malutkie zwierzętka też potrzebują opieki. No i pamiętajcie, jeśli w waszym domu pojawi się jakiekolwiek zwierzątko, wiąże się to z odpowiedzialnością, tak więc przemyślcie decyzję, zanim przygarniecie jakieś zwierzątko do swojego gospodarstwa domowego.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
3: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
4: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
5: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
9: Została nam już tylko apteczka.
8: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
9: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
8: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
10: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
8: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
10: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
11: Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia I.

0: Argentina, Argentina, jest afera, jest awanturka. To jeszcze pewnie będziemy dzisiaj sobie wyjaśniali. Rzeczywistość wokół nas, no to zadanie dla naszych dziennikarzy. Oni już na posterunku, a raport w wiadomościach punktualnie o godzinie 7. Dziś czwartek, to 16 dzień lipca, na zegarach już 7. Zapraszamy Was na wiadomości.
1: Magdalena Krawczak, zapraszam na nowe wydanie wiadomości Radia Impuls, a o poranku namawiamy do czujności. Policja ostrzega przed kolejną falą oszustw metodą na znajomego. Tylko w ostatnich dniach dwie mieszkanki naszego regionu straciły w ten sposób łącznie ponad 5,5 tysiąca złotych. Przestępcy przejęli konta ich znajomych w komunikatorach internetowych i wysłali wiadomości z prośbą o pilną pożyczkę oraz kody BLIK. Kobiety, chcąc pomóc, przekazały kody i zatwierdziły transakcję. Mieszkanka powiatu puławskiego straciła 2,5 tysiąca złotych, a 21-latka z powiatu opolskiego 3 tysiące. Policja przypomina, by przed przekazaniem pieniędzy albo kodu BLIK zawsze zadzwonić do osoby proszącej o pomoc i potwierdzić jej tożsamość. Jedna krótka rozmowa może uchronić przed utratą oszczędności. Miliony złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Takie dodatkowe fundusze mają wesprzeć organizację szpitala w Puławach, który, jak się okazuje, coraz lepiej sobie radzi, mówi Paweł Nakonieczny, przewodniczący Rady Powiatu Puławskiego.
2: Świadectwem tej dobrej organizacji pracy medycznej jest również dobra organizacja jednostki jako jednostki instytucji finansów publicznych. I otóż chciałem Państwu powiedzieć, że Szpital Puławski oprócz, czy przede wszystkim realizując swoją misję medyczną, również jest dobrze zorganizowany, czego dowodem jest to, że nie przynosi strachu. Nie stawiamy przed żadnym jednostką ochrony zdrowia jako Rada Powiatu zadania zarabianie pieniędzy. Szpitale, tak jak powiedziałem, są po to, żeby realizować swoją podstawową misję, ale to dobra organizacja na pewno często jest potwierdzana tym, że one nie przynoszą strat, a nawet przynoszą zyski, jak w tym roku 9 milionów złotych.
1: Jak podkreślają władze, inwestycje mają przede wszystkim poprawić jakość leczenia i dostęp do specjalistycznej opieki dla mieszkańców regionu. Na koniec przykra wiadomość z Poniatowej. Zmarła Stanisława Moros, wieloletnia dyrektor liceum ogólnokształcącego i osoba szczególnie zasłużona dla lokalnej społeczności. Przez 28 lat pracy pedagogicznej wychowywała kolejne pokolenia młodzieży, a na przełomie lat 70. i 80. kierowała miejscowym liceum. Za swoją działalność została odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Srebrnym Krzyżem Zasługi. W 2002 roku otrzymała tytuł Zasłużony dla Poniatowej. Na razie kończymy wieści z regionu. Sprawdźmy, co nowego w kraju i na świecie.
3: Argentyna po raz drugi z rzędu, a siódmy w historii, zagra w finale piłkarskich Mistrzostw Świata.
4: Obrońcy tytułu po pełnym emocji meczu pokonali 2-1 Anglików.
3: Mecz w strefie kibica, niedaleko stadionu w Atlancie, śledził Wojciech Marczyk.
5: W pierwszej części meczu sporo było fauli i ostrej gry. Po przerwie Argentyna miała przewagę, ale gola zdobyli Anglicy po doskonałym kontrataku Gordona. No ale później postawili na obronę, a zespół z Ameryki Południowej z każdą minutą atakował coraz groźniej. W 85. minucie efektownym strzałem wyrównanie dał Enzo Fernandez. Kiedy mecz zmierzał do dogrywki, Lautaro Martinez pokonał świetnie broniącego w tym meczu Pickforda. Spodziewałem się dogrywki. Cieszę się jednak, że skończyli wcześniej. Mówił mi jeden z fanów Argentyny w strefie kibica. Argentyna w niedzielę w finale zagra więc z Hiszpanią.
3: A dzień wcześniej Francja zmierzy się z Anglią w meczu o trzecie miejsce.
4: Ultimatum władz Prawa i Sprawiedliwości dla swoich działaczy.
3: Albo wystąpienie ze stowarzyszeń, albo wykluczenie z partii.
4: Podjęta przez Prezydium Komitetu Politycznego uchwała uderza w stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus oraz Po pierwsze Polska Jacka Sasina.
3: Ten drugi od razu złożył deklarację,
6: że się oczywiście podporządkujemy strony tej decyzji kierownictwa władz.
4: A jak na ultimatum reagują politycy związani z Rozwój Polska byłego premiera?
3: O tym Magdalena Greinert.
7: Mateusz Morawiecki napisał na portalu X: mamy unikalną szansę zbudowania wielkiej Polski, o jakiej marzyły pokolenia. Nie możemy stracić z oczu tego celu, tonąc w bagnie konfliktów. Taki jest i pozostanie cel działań, podkreślił. Piotr Miller przyznaje, że decyzję prezydium przyjął z zaskoczeniem. Nasza aktywność powinna być kontynuowana, pisze. A Szymon Szynkowski-Welsenk zaznacza: Rozwój Plus to szansa, a nie zagrożenie dla realizacji tych idei. Zgodnie z decyzją kierownictwa PiS, członkowie organizacji powinni z nich wystąpić w ciągu 7 dni. Mają też złożyć stosowne oświadczenie przewodniczącemu klubu Mariuszowi Błaszczakowi. Termin ultimatum mija 23 lipca.
3: Blisko 3 godziny premier Donald Tusk dyscyplinował wczoraj polityków Koalicji Obywatelskiej. Spotkał się z nimi w warszawskim hotelu.
4: Według uczestników spotkania była to rozmowa motywująca. Wśród tematów afera wokół Szpitala Południowego, wzrost poparcia Konfederacji i możliwe protesty nauczycieli.
0: Gorąco i upalnie, zresztą ostrzegają przed tym synoptycy. Dzisiaj w Puławach 28 stopni, jutro 30, ale w sobotę już tylko 23. No, takie tąpnięcie to oznacza, że przyjdzie znów kolejny front i w sobotę przyniesie nam dość intensywne burze. Tak więc dziś i jutro dzień pełen słońca. Jeśli jesteście ciepłolubni i słońcolubni, to jest dzień właśnie dla was. Czwartek, czwarteczek, czwartunio, tak jest, do weekendu coraz bliżej, choć ci, którzy mają wakacje i są na urlopie, chyba nie do końca się tym przejmują. No, albo kończycie już urlopik i to wasz ostatni weekend, nieważne. Pięknie wam zagramy, gdziekolwiek jesteście.
8: Muzyka wybrana na lato. Radio Impuls.

0: czwartego poranku, przyszła pora na nasz codzienny poranny horoskop. Na początek byk. Spokojne podejście do codziennych obowiązków pozwoli ci zrobić więcej niż planowałeś. W drugiej części dnia znajdzie się okazja do miłego spotkania lub krótkiego odpoczynku, który poprawi ci humor. Panna, dzień sprzyja porządkowaniu planów i podejmowaniu rozsądnych decyzji, dlatego warto wykorzystać go do dopięcia ważnych spraw. Ktoś może podziękować ci za pomoc lub wsparcie, którego wcześniej nawet nie zauważyłeś. I na koniec strzelec, optymizm będzie dziś twoją największą siłą i pomoże znaleźć rozwiązanie tam, gdzie inni widzą jedynie przeszkody. Nie wykluczaj spontanicznego wyjazdu lub zaproszenia. Może okazać się początkiem świetnej przygody.
1: Radio Impuls.

0: me home.
1: Czwartkowy poranek, muzyka wybrana na lato, a jak jest lato, są wakacje, to niektórym troszeczkę puszczają hamulce, chociaż wiemy, że środków do kontroli choćby prędkości służby mają coraz więcej. O szalonym przejeździe pewnego kierowcy nie całkiem małym autem w tej godzinie jeszcze sobie opowiemy, a za kilka chwil sprawdzimy, co zapowiadają dla nas synoptycy, jeśli chodzi o pogodę.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
3: Słyszysz ten szum lasu i śpiew ptaków? Spokój, zieleń, idealna przestrzeń do odpoczynku. A co, jeśli tak może wyglądać każdy twój dzień? Zamieszkaj w Puławach na atrakcyjnym osiedlu Niwa Park przy ulicy Spacerowej. Skorzystaj z wakacyjnej promocji na gotowe mieszkania i zapłać 300 zł mniej za metr kwadratowy. Nie przegap okazji. W sprzedaży także nowy etap. Niwa Park od Żagiel Dom. Budujemy dla was od 30 lat. Szczegóły na żagieldom.pl.

0: Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
8: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
7: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
8: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
7: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
8: Paulina Sykut-Jerzyna
7: i Krzysztof Ibisz.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Po reklamie.
12: W kalendarzach czwartek, 16 dzień lipca, a my sprawdzamy pogodę w Puławach. Dzisiaj słupki na termometrach pokażą około 18 stopni z rana, a maksymalnie do 30 stopni w ciągu dnia. Synoptycy nie przewidują na dziś opadów deszczu ani burz. Wiatr słaby do umiarkowanego z kierunków północnych i wschodnich. Podobnie będzie w Końskowoli i Markuszowie.
13: Słuchasz Radia Impuls.

0: pośpiech, brawura czy głupota? Pewnie wszystkiego po trochę. Wyobraźcie sobie sytuację. Wyprzedzanie na łuku drogi. Oczywiście przekroczona podwójna linia ciągła. Tam również obowiązywał zakaz wyprzedzania. Dodatkowo prędkość przekraczająca dopuszczalny limit. No, niewątpliwie takie zachowania sprawiają realne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu. Ale uwaga, dokonał tego kierowca wielkiej ciężarówki. Na szczęście został zatrzymany przez policję, no i ukarany mandatem w łącznej kwocie 1200 zł, a także na jego koncie znalazło się 13 punktów karnych. No, dla zawodowego kierowcy to może czasami oznaczać za moment utratę pracy. Nie wytłumaczył się kierowca, skąd ten pośpiech, czy to głupota, czy brawura. Nieważne, ważne, żebyśmy pamiętali, że nie jesteśmy sami na drodze. Tak więc dzisiaj szerokości i spokojności przede wszystkim na drodze.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wielkaletnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
4: Zapraszamy do salonu optycznego Okularium w Puławach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Tylko teraz druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Tak, za złotówkę. Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Puławy, ulica Centralna 9.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
6: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
7: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
8: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
7: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
8: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
7: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
8: Paulina Sykut-Jerzyna
7: i Krzysztof Ibisz.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Nie słyszałem o tej dyscyplinie, ale podczas corocznych mistrzostw urzędów w strzelectwie ponownie zwyciężył urząd celny. Ha, ha, ha, taki suwarek na małe rozluźnienie atmosfery. Poważne tematy powrócą już za chwilę na naszą antenę. Startujemy z wiadomościami punktualnie o godzinie 8.
1: Reklama.
2: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzonego dostawcę. Nowy oddział Grainplast w Puławach zaprasza. Materiały ociepleniowe i elewacyjne najwyższej jakości. Produkty do zabudowy poddaszy i wykańczania wnętrz. Farby, gładzie, kleje do płytek i wiele więcej. Zapewniamy fachowe doradztwo i bezpłatny transport. Puławy, ulica Piaskowa 11B, obok hali targowej. Grainplast. Razem budujemy polską jakość.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbuz 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Czwartkowy poranek, muzyka wybrana na lato, na zegarach 8, przed nami wiadomości.
7: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls. Ładunek z puławskich azotów został zniszczony przez nastolatków. Z wagonu pociągu towarowego wysypano 3 tony saletry amonowej. Do zdarzenia doszło w Aleksandrowie Kujawskim. Jak ustalili funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei i Policji, dwóch nieletnich w wieku 14 i 16 lat weszło na wagon pociągu jadącego z Puław do Człuchowa i rozerwało worki typu Big Bag z nawozem. Na torowisko trafiło około 3000 kg saletry amonowej. Straty oszacowano na blisko 12 tysięcy złotych. Rozsypany nawóz został uprzątnięty, a służby podkreślają, że nie doszło do zagrożenia dla ludzi ani środowiska. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja w Aleksandrowie Kujawskim. Wysłużone wozy strażackie zastąpi nowoczesny sprzęt. 19 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z województwa lubelskiego otrzyma dofinansowanie na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych. Ich listę zatwierdziło już Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a suma dotacji przekroczy 5 milionów złotych. Dzięki temu wsparciu nowe pojazdy zdobędą także druhowie z naszego regionu, z OSP Bochotnica, Drzewce i Nowodwór w gminie Lubartów. Nowe wozy mają zwiększyć skuteczność działań podczas pożarów, wypadków drogowych, podtopień i innych sytuacji wymagających szybkiej pomocy. Muzyka, natura, pozytywna energia i kilka dni oderwania od codzienności. W Kazimierzu Dolnym wystartowało Kazimiernication, co sprawia, że uczestnicy wracają na to wydarzenie już po raz 13, mówi Michał Niewęgłowski, organizator festiwalu.
8: Po pierwsze to, że to jest autentycznie i serio i z ręką na sercu festiwal o jedynej takiej atmosferze w kraju. Jest takim tyglem różnych jakości i różnych smaków i jest festiwalem, który nie jest zamknięty do jednej festiwalowej przestrzeni, tylko jest rozsiany po całym mieście, a jednocześnie koncerty są w kamieniołomie, właśnie scena stoi pod skałą, za nami jest rzeka, jest dużo takiej nieokiełznaności, nieokrzesaności przyrody i to tworzy taką mieszankę i taki krajobraz festiwalowy, który jest niepowtarzalny.
7: A pełny program festiwalu znajdziecie na stronie kazimiernication.pl. Na razie to wszystko z regionu, pora na kraj i świat. Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
9: Kluczowe rozmowy dla reformy systemu ochrony zdrowia zaplanowane są dzisiaj w Warszawie.
10: Chodzi o zapowiadane zmiany, które mają wyeliminować nieprawidłowości, takie jak przyjmowanie wybranych pacjentów poza kolejką, czy rekordowo wysokie zarobki części medyków.
9: Michał Dobrołowicz, dzień
11: witamy.
9: Dobry.
11: Dzień dobry.
10: Reforma w szpitalach będzie tematem dzisiejszego posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Czego możemy się spodziewać?
11: Uczestnicy przyjdą z pytaniem, jakie będą skutki zapowiadanej reformy dla pacjentów. Chodzi o górny limit zarobków medyków i o obowiązek pracy na co najmniej pół etatu i o to, czy takie sztywne zasady nie pogorszą dostępu do lekarzy. Tak to zapowiada współprzewodniczący zespołu trójstronnego Wojciech Wiśniewski.
12: Przedstawiony projekt ma charakter fragmentaryczny, celuje wyłącznie w to, co oburza opinię publiczną. Nie ma tam nic o dostępności, nie ma nic o finansowaniu.
11: Gdy pytałem minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę o dzisiejsze spotkanie, usłyszałem ogólne zapewnienie, że chodzi o rzeczową rozmowę.
13: Dzisiaj już nie mamy wątpliwości, że zmiany są niezbędne. To, co budzi zawsze dużo emocji, dzisiaj sprowadzamy do dobrego dialogu.
11: Temat nieprawidłowości w polskich szpitalach pojawił się też, jak ustaliłem, wieczorem w czasie spotkania premiera Donalda Tuska z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej. Szef rządu miał mocno skrytykować specjalne traktowanie wybranych polityków w publicznych placówkach ochrony zdrowia.
10: Dostępność drewna musi pozostać na stabilnym poziomie. W przeciwnym razie pelet będzie coraz droższy.
9: Ostrzega przed tym Polska Rada Peletu po spotkaniu z przedstawicielami resortów energii oraz klimatu i środowiska.
10: Igor Skrzypek. Igorze, co konkretnie ustalono po tych rozmowach?
14: Resort klimatu zobowiązał się, że utrzyma podaż drewna na stabilnym poziomie i nie zamierza jej jeszcze bardziej zmniejszać. A to właśnie z odpadów z drewna powstaje pelet.
15: Nie będzie kolejnego działania związanego z destabilizacją i z obniżeniem pozyskania, co już jest naprawdę dosyć ważną deklaracją ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
14: Mówi wiceprezes Polskiej Rady Peletu Agnieszka Kędziora-Urbanowicz. W dalszej perspektywie przedstawiciele Rady proponują, by Polska otworzyła się na tak zwany agropelet, który produkuje się z odpadów niedrzewnych, lecz rolniczych i jest tańszy. Realnie jednak zmiana na rynku mogłaby się dokonać dopiero za kilka lat. Pomysł na obniżki teraz to możliwość ulgi podatkowej poprzez odliczenie części podatku VAT od zakupu peletu. W ten sposób nie zyskaliby sprzedawcy, lecz konsumenci, a pieniądze mogłyby wrócić do gospodarstw domowych.
16: Dziś w Puławach na termometrach zobaczymy maksymalnie 30 stopni Celsjusza. Przez cały dzień utrzyma się stabilna pogoda z częściowym zachmurzeniem. Synoptycy nie przewidują opadów deszczu ani burz, wiatr będzie słaby, ciśnienie w normie. Wieczorem temperatura spadnie do około 15 stopni. Takiej samej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Markuszowa i Kazimierza Dolnego.
0: Dziś czwartek, 16 dzień lipca, mamy m.in. Światowy Dzień Węża. Wiemy, że jednego rodzaju węży nie lubią w miejscowościach wypoczynkowych. To tak zwany wąż w kieszeni. Ale czasami trzeba.
2: Radio Impuls.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Pogoda podobno sprzyja. Jak się okazuje, sezon grzybowy nabiera powoli rozpędu, no ale już są tacy, którzy chwalą się imponującymi zbiorami. Wysyp borowików w Wielkopolsce. Szok, ile tego jest, podpisał jeden z grzybiarzy. No i niektórzy sugerują, że to po prostu AI wzięło sprawy w swoje ręce. Nie, podobno tak jest, choć jak eksperci przypominają, że wysyp grzybów bywa bardzo lokalny. W jednym regionie las może wydawać się niemal pusty, podczas gdy nieco dalej, kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów dalej, koszyki zapełniają się w błyskawicznym tempie. Tak więc trzeba znać dobre miejsca, no i też sprawdzać, co w pogodzie, bo pogoda, czyli ciepło i wilgoć, mają duży wpływ na dużo grzybów.
1: Radio Impuls.

0: Tak wam pięknie gramy w czwartkowy poranek. Paragony grozy to ulubiony temat wakacyjny, ale nie tylko, bo jak się okazuje, sporo trzeba wydać, żeby na przykład odwiedzić toaletę. No wiemy, że w większości miejsc są płatne, tak też jest na dworcach kolejowych. Wiecie, ile kosztuje w Gdańsku na Głównym? 4,5 złotego. To chyba nie jest mało, podnoszą się głosy, że w wielu miejscach toalety powinny być po prostu bezpłatne. No tak, ale ktoś musi za utrzymanie zapłacić. A z jaką najwyższą ceną za usługę w tak zwanej publicznej toalecie spotkaliście się w czasie tych wakacji? Dajcie znać. No, nie liczą się te w lokalach za dychę czy za 500, jeśli nie jesteście konsumentem.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5.
4: Zapraszamy do salonu optycznego Okularium w Puławach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Tylko teraz druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Tak, za złotówkę. Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Puławy, ulica Centralna 9.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
6: Słyszysz?

0: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
1: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i

0: sklepach. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ₩99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ₩89. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Po reklamie.
5: Przed mieszkańcami Puław bardzo ciepły dzień. Temperatura wzrośnie do około 30 stopni. Na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie z licznymi przejaśnieniami. Synoptycy na dziś nie przewidują opadów deszczu. Powieje słaby, miejscami umiarkowany wiatr z kierunków północno-wschodnich. Wieczorem temperatura obniży się do około 19 stopni. Taka sama pogoda czeka dziś także mieszkańców Baranowa i Nałęczowa.
6: Słuchasz Radia Impuls.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana na lato. No właśnie, lato w pełni. Niektórzy mówią, a jak pięknie, nie trzeba grzać. Ale przezorni już zaczynają zakupy opału. Podobno nie jest tanio. W lipcu za tonę peletu niektórzy płacili już średnio 2100 zł, a rok temu stawki oscylowały wokół 1350. Tak więc przezorni zaopatrują się teraz, tak żeby zimą mieć spokojną głowę. No taki mamy klimat, że po lecie przychodzi zima. Właśnie, czy więcej tych ciepłych dni u nas jest, czy raczej tych chłodniejszych?
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
3: To już czas. Grilluj z nami po swojemu. Już teraz w Lidlu rozpalamy grillowe promocje. Tylko dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok, cena przed obniżką 10,99 za opakowanie 550 gramów. Teraz 54% taniej. Tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 23,98. Teraz 52% taniej. Tylko 11,49 za kilogram. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Na grilla zakupy robię w Lidlu.

0: akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sygut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
10: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
11: Weź Ibuprom Zatoki.
12: Ibuprom Zatoki?
11: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
12: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok opocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będący konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
13: Po reklamie.
14: Słuchasz Radia Impuls.

0: na pięknie gramy w czwartkowy poranek. Do muzyki wrócimy za kilka chwil. Przed nami o 9:00 wiadomości. A jeśli wybieracie się na przykład do Krakowa, jeśli to zrobicie dzisiaj, koniecznie wpadnijcie do Zygmunta. Zygmunt ma dzisiaj urodziny. Dzwon Zygmunt. Dokładnie 16 lipca w 1521 roku po raz pierwszy Kraków usłyszał jego dźwięk.
1: Reklama.
2: Zapraszamy do salonu optycznego Okularium w Puławach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Tylko teraz druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Tak, za złotówkę. Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Puławy, ulica Centralna 9.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
11: Kaufland jest!
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
13: jest! Po reklamie.
0: Już 9:00 na zegarach. W czwartkowy poranek przygotowaliśmy dla Was kolejną porcję wiadomości.
14: Czas na wiadomości. Radia Impuls. Magdalena Krawczak. Zapraszam. Dziki niszczą wały przeciwpowodziowe. Dlatego służby sięgają po specjalne rozwiązanie. W Dęblinie i w miejscowości Skoki w gminie Puławy prowadzona będzie regularna akcja odstraszania zwierząt za pomocą bariery zapachowej. Co zastosują Wody Polskie, wyjaśnia Weronika Szydłowska.
15: To specjalny preparat, który ma powstrzymać dzikie zwierzęta przed wchodzeniem na teren wałów, gdzie ich obecność mogłaby zagrozić bezpieczeństwu mieszkańców i samej infrastrukturze. Środek ten ma bardzo intensywny zapach, niewyczuwalny z dużej odległości, ale kontakt z nim, bezpośredni dotyk czy nawet przypadkowe przetarcie oczu po kontakcie z roślinami może powodować podrażnienia skóry i oczu. Dlatego osoby spacerujące wzdłuż wałów proszone są, by nie zrywać roślinności porastającej koronę wału i unikać dotykania elementów terenu, które mogą być nasączone preparatem.
14: Preparat będzie stosowany raz w miesiącu od lipca do października na całej długości dwóch wałów przeciwpowodziowych Dęblin, Masów i Skoki. Bezpieczny spacer z psem, reakcja na agresywne zachowanie zwierzęcia i pomoc w przypadku zaginięcia seniora. To tylko niektóre tematy spotkania, które odbędzie się już dziś w Kozienicach. Jest ono skierowane do starszych osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa. Mundurowi przypomną zasady odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami, wyjaśnią, jak postępować z bezdomnymi psami i co zrobić w sytuacji zagrożenia. Dzisiejsze spotkanie w Kozienickim Dziennym Domu Senior Plus rozpocznie się o godzinie 13:30. Zainteresowani mogą śmiało zabrać ze sobą swoje czworonogi. A teraz zaproszenie na niedzielny spacer. Pieszo przez wąwozy, lasy i kazimierskie krajobrazy. Mosir Puławy organizuje kolejny rajd w ramach akcji Aktywne Puławy. Do pokonania będzie około 16 km przez Górki Parchackie, Bochotnice i Góry. Start o godzinie 9 w karczmie Parchatka. Zapisy będą prowadzone już w niedzielę tuż przed startem. To kolejna okazja, by odpocząć aktywnie i zdobyć kolejną naklejkę do dziennika aktywności. Na razie tyle z regionu, a teraz Anna Wachowska i Tomasz Weryński sprawdzą, co nowego w kraju i na świecie.
1: Branża drzewna, meblarska i leśnicy mówią jednym głosem. Drewna na rynku zaczyna brakować, a bez szkody dla przyrody może być go więcej.
6: Braki w dostępie do surowca będą się przekładać na ceny mebli, wyrobów z drewna oraz peletu.
1: Z nami Beniamin Kubiak-Piłat. Co jeszcze mówią przedstawiciele branży leśnej?
11: Zarzucają Ministerstwu Klimatu i Środowiska brak racjonalnych działań w zakresie gospodarki leśnej oraz coraz większe ograniczanie pozyskania drewna. To w ciągu ostatnich 10 lat wyniosło około 39 milionów metrów sześciennych grubizny rocznie. Plan na ten rok zakłada pozyskanie na poziomie 2 milionów metrów sześciennych mniej. Założenia na przyszły mają być jeszcze niższe, choć bez szkody dla przyrody Lasy Państwowe mogłyby pozyskiwać więcej, usłyszałem. Leśnicy pytają zatem minister Paulinę Henik-Kloskę.
16: Czy usiądzie z nami do stołu? Porozmawia, ale merytorycznie i fachowo, odsuwając emocje i da nam możliwość zabrania głosu, bo w tym momencie nie bierze się leśników, nie bierze się fachowców, którzy na co dzień pracują, na co dzień analizują i żyją tym lasem, nie mają możliwości w ogóle zabrania głosu.
11: Mówi Klaudia Becker, rzeczniczka Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ Solidarność.
6: Śląsk, Małopolska, Podkarpacie, część Lubelszczyzny i województwo świętokrzyskie. W tych regionach Polski obowiązują alerty synoptyków przed burzami.
1: Synoptycy ostrzegają też przed upałem w szerokim pasie centralnej Polski od Gorzowa Wielkopolskiego na zachodzie przez Skierniewice do Lublina.
6: O szczegółach pogody mówi nam synoptyk Przemysław Makarewicz z IMGW.
17: Na północnym wschodzie będzie pogodnie i bez opadów, natomiast na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże i miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. W centrum, na południu, południowym wschodzie, tutaj ta prognozowana podczas burz suma opadów od 15 do 30 mm.
1: Jutro burzowo i gorąco, prawie wszędzie 30 stopni.
18: Dziś w Puławach, Rykach i Dęblinie w najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą około 30 stopni. Przez większość dnia utrzyma się umiarkowane zachmurzenie z licznymi przejaśnieniami, a deszczu synoptycy nie prognozują. To dobra pogoda na aktywność na świeżym powietrzu. Warto jednak pamiętać o nakryciu głowy i odpowiednim nawodnieniu. Wiatr będzie słaby do umiarkowanego, a ciśnienie pozostanie w normie. Wieczorem temperatura obniży się do około 19 stopni.
0: To czwartkowy poranek i muzyka wybrana na lato. 16 dzień lipca, połowę miesiąca właśnie mamy, a przed nami w tej godzinie spotkamy się z celebrytami. Dlaczego by nie?
7: Radio Impuls.

0: tak wam pięknie gramy w czwartkowy poranek. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Tor Formuły 1. Siedzisz sobie i patrzysz na bolidy, ale rzucasz okiem na loże VIP-ów z naprzeciwka i dostrzegasz tam znanego piłkarza. Sam jesteś znanym aktorem. Co robisz? Wysyłasz mu na Instagramie zaproszenie na kolację. Co na to znany piłkarz w odpowiedzi na zaproszenie znanego aktora? Nic, nie odpowiedział. Takie rzeczy działy się w Monako. Tam Haaland postanowił zaprosić Erlinga Haalanda na kolację. No i nie otrzymał odpowiedzi, jak sam stwierdził w rozmowie z dziennikarzem. Była to lekcja pokory. A sam Haaland też, jak się okazuje, nazwał całą sytuację krępującą. Nieświadomie zignorował wiadomość aktora, bo mówi sam, że nie ogląda zbyt wielu filmów, nie ma pojęcia, kim są różne osoby. No i ktoś tam napisał do niego zaproszeniem na kolację, ale wcześniej go nie widziałem, więc po prostu nie odpowiedziałem. No nie chciałem odpisywać nieznajomej osobie. Proste, logiczne, jak Erik Haaland.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
4: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły

0: 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.

0: Lidlko. Pokochaj niskie ceny.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej i drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatokopocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
8: Po reklamie.
9: Dziś w Puławach słupki na termometrach wskażą maksymalnie około 30 stopni. Przez większość dnia utrzyma się umiarkowane zachmurzenie z licznymi przejaśnieniami. Opadów deszczu synoptycy nie przewidują. Pogoda będzie sprzyjać wypoczynkowi i aktywnościom na świeżym powietrzu. Wiatr będzie słaby do umiarkowanego, a ciśnienie pozostanie w normie. Wieczorem temperatura spadnie do około 19 stopni. Podobnie będzie w Kłoczewie.
10: Słuchasz Radia Impuls.

0: Tak wam pięknie gramy w czwartkowy poranek. No dobrze, niech będzie o państwu Lewandowskich. No, pan Robert ciężko pracuje i trenuje, a pani Ania zajmuje się innymi sprawami. Złośliwi internauci wytykają, dlaczego nie pojechała z mężem, dlaczego mu tam nie pomaga, nie wspiera. I bardzo celnie odpowiedziała wszystkim tym, którzy tak myślą. Odpowiedziała, że dorosły mężczyzna nie potrzebuje, żeby żona odprowadziła go pierwszego dnia do nowej pracy. No i tak, tak właśnie jest. Chociaż przyznam szczerze, patrząc na życie, niektórzy mężczyźni ciągle tego potrzebują.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
1: Wielkoletnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Impuls.

0: Hiszpania czy Argentyna? Wszystko wyjaśni się późnym wieczorem w niedzielę. To oczywiście finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Temat pewnie będzie wielokrotnie jeszcze powracał. A czym zajmują się nasi dziennikarze? Sprawdzimy za moment. Punktualnie o 10:00 startują nasze wiadomości.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: To już 10:00 na zegarach. W czwartek o poranku pora zaprosić Was na wiadomości.
6: Magdalena Krawczak, zaczynamy wiadomości Radia Impuls i ostrzegamy. Cyberprzestępcy znów podszywają się pod znajomych i wyłudzają pieniądze. W ostatnich dniach ofiarami oszustów padły mieszkanki powiatów puławskiego i opolskiego. W obu przypadkach kobiety otrzymały przez komunikatory internetowe wiadomości z prośbą o pilną pomoc i przekazanie kodów BLIK. Były przekonane, że kontaktują się ze znajomymi, dlatego zatwierdziły transakcje. Łącznie straciły ponad 5,5 tysiąca złotych. Policja apeluje o ostrożność i przypomina, by każdą prośbę o pieniądze albo kod BLIK zawsze potwierdzić telefonicznie. Więcej mieszkańców gminy Kazanów będzie mogło korzystać z kanalizacji, a do rzeki Iłżanki trafią lepiej oczyszczone ścieki. Takie będą efekty modernizacji oczyszczalni w Kroczowie Większym. Prace wkraczają w końcową fazę. Zaawansowanie robót ocenia się na 75%. Zgodnie z deklaracją wykonawcy, inwestycja ma zakończyć się w listopadzie. Jej wartość to blisko 11 milionów złotych, z czego ponad 2 miliony pochodzą z dofinansowania z budżetu województwa mazowieckiego. To są wiadomości Radia Impuls. Teraz zmieniamy temat. Lato trwa, a wraz z nim zmienia się repertuar puławskiego kina. Na dużym ekranie pojawiają się między innymi ulubieńcy dzieci, mówi Katarzyna Gańska z obsługi widza.
7: Do 28 lipca w naszym kinie gramy animację Minionki i Straszydła. To nowa, szalona historia o tym, jak minionki podbiły Hollywood, stały się gwiazdami filmowymi, wypuściły potwory na świat, a następnie połączyły siły, aby spróbować ocalić planetę przed chaosem, które właśnie wywołały.
6: A czwartkowy wieczór jak zawsze przyniesie seans dla kinomaniaków.
7: Tradycyjnie co czwartek zapraszamy na wieczory Kinomaniaka. 16 lipca zapraszamy na film pod tytułem Drugie życie. Opowieść o tym, że czasem by ocalić siebie, trzeba zawalczyć o swój dom i że nigdy nie jest za późno, by zacząć od nowa.
6: Aktualny repertuar znajdziecie na stronie Puławskiego Kina. A teraz przed nami aktualności z kraju i ze świata. Sprawdzą je Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
8: Górny limit zarobków lekarzy będzie jednym z głównych tematów dzisiejszego posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia.
9: Będzie to pierwsze spotkanie minister zdrowia z przedstawicielami medycznych związków zawodowych od momentu ogłoszenia pomysłu na zmianę w szpitalach.
8: Planowana reforma ma wyeliminować nieprawidłowości, takie jak rekordowe zarobki części medyków.
9: Witamy reportera Michała Dobrołowicza.
10: Dzień dobry ponownie.
9: Z jaką propozycją na to spotkanie idą związkowcy?
10: Z pomysłem, by nie było jednej maksymalnej stawki za godzinę pracy lekarza. Przewodnicząca Związku Zawodowego lekarzy Grażyna Cebula-Kubat przekonuje, że ta kwota powinna być uzależniona od tego, czym konkretnie zajmuje się lekarz.
11: Odpowiedzialność na przykład chirurga i on pracuje w klinicznym wysokospecjalistycznym szpitalu, a odpowiedzialność chirurga, który też zajmuje się drobnymi zabiegami w szpitalu o mniejszej referencyjności już jest różna, a więc powinniśmy mieć na pewno płacone za odpowiedzialność, jaką ponosimy.
10: Rząd tydzień temu zapowiedział maksymalnie 240 zł brutto za godzinę pracy w publicznym szpitalu dla każdego. każdego lekarza. Wciąż nie ma jednak propozycji konkretnych przepisów. Pytałem minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę, czy dzisiaj, 16 lipca w końcu, pojawią się konkretne projekty.
12: 16 mamy ustaloną agendę z zespołem trójstronnym. Według tej agendy będziemy odbywać spotkania.
10: W agendzie na dziś jest m.in. temat budżetów szpitali. Według zapowiedzi już w przyszłym tygodniu projekty, które mają uporządkować sytuację w polskich lecznicach, mają być omawiane przez Radę Ministrów.
8: 18-letni Polak przemycał imigrantów z Łotwy na zachód Europy. Wpadł na Litwie w okolicach Kejdan.
9: W samochodzie osobowym przewoził 6 cudzoziemców, 5 Sudańczyków i 1 obywatela Jemenu.
8: Litewska Straż Graniczna przekazała imigrantów na Łotwę. Polak trafił do aresztu.
13: Dzisiaj w Puławach słupki na termometrach pokażą około 30 stopni. W ciągu dnia utrzyma się zachmurzenie umiarkowane. Synoptycy na dziś nie zapowiadają opadów deszczu. Wiatr będzie słaby do umiarkowanego z kierunków północno-wschodnich. Ciśnienie pozostanie w normie. Wieczorem temperatura spadnie do około 18 stopni. Podobnej pogody można spodziewać się w Żyżynie.
0: Maria, Marika, Bartłomiej, Andrzej, Stefan, Benedykt. Oni między innymi dzisiaj świętują swoje imieniny. Tak właśnie jest 16 dnia lipca. A za kilka chwil u nas podpowiedzi, jak można spędzić dzisiejszy dzień ciekawie i bez nudy.
2: Radio Impuls.

0: Może stać się początkiem wielkiej muzycznej przygody? O tym będzie można się przekonać już dziś w Nałęczowie. Nałęczowski Ośrodek Kultury wraz z Nałęczowską Fundacją Muzyczną zapraszają dzieci na bezpłatne lekcje otwartej gry na fortepianie. To okazja, by usiąść przy prawdziwym instrumencie, zagrać pierwsze dźwięki i poprzez zabawę odkryć świat muzyki. Pod okiem doświadczonych instruktorów najmłodsi będą mogli rozwijać słuch, wyobraźnię i kreatywność, a także sprawdzić, czy gra na fortepianie stanie się ich nową pasją. Lekcje odbędą się dziś i jutro w godzinach od 11 do 13 w Nałęczowskim Ośrodku Kultury. Udział w zajęciach jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy. O szczegółach informuje Nałęczowski Ośrodek Kultury na swojej stronie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
5: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
6: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash.

0: W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24, 39.
6: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Po reklamie.
10: W kalendarzach czwartek, 16 dzień lipca, a my sprawdzamy pogodę w Puławach. Dzisiaj słupki na termometrach pokażą około 30 stopni w ciągu dnia. Synoptycy nie przewidują na dziś opadów deszczu ani burz. To dobra pogoda na aktywność na świeżym powietrzu. Warto jednak pamiętać o nakryciu głowy i odpowiednim nawodnieniu.

0: Nieniu. Wiatr słaby do umiarkowanego z kierunków północnych i wschodnich. Podobnie będzie w Końskowoli i Markuszowie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impuls z propozycjami na spędzanie czwartku w Rykach. Przez całe wakacje można aktywnie spędzić czas na bezpłatnych zajęciach sportowych. Zainteresowani mogą zjawiać się w hali sportowej w Rykach w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 11 do 14. W programie m.in. piłka nożna, siatkówka, koszykówka, badminton i wiele innych. A teraz z innej beczki. Dziś można wziąć udział w spotkaniu pod hasłem Bezpieczny senior, szczęśliwy pies. Policjanci opowiedzą m.in. o obowiązkach właścicieli czworonogów, zasadach postępowania wobec bezdomnych zwierząt oraz o tym, jak rozdzielać psy podczas agresji. Spotkanie odbędzie się w Kozienickim Dziennym Domu Senior Plus przy Alei 1 Maja, początek o 13.30. Organizatorzy zachęcają, by przyjść razem ze swoim pupilem.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzonego dostawcę. Nowy oddział Greenplast w Puławach zaprasza. Materiały ociepleniowe i elewacyjne najwyższej jakości. Produkty do zabudowy poddaszy i wykańczania wnętrz. Farby, gładzie, kleje do płytek i wiele więcej. Zapewniamy fachowe doradztwo i bezpłatny transport. Puławy, ulica Piaskowa 11B, obok hali targowej. Greenplast. Razem budujemy polską jakość.
4: Zapraszamy do salonu optycznego Okularium w Puławach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Tylko teraz druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Tak, za złotówkę. Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Puławy, ulica Centralna 9.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
8: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
11: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi Kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
12: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
15: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
14: A co?
16: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
15: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
16: Bo zależy mi na sobie.
15: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: To czwartkowy poranek i muzyka wybrana na lato, a właściwie to już powoli przed południe, bo zbliżamy się do godziny 11. Ja uwielbiam takie informacje, bo to dla lokalnych społeczności jest bardzo, bardzo ważne. Dokładnie 16 lipca w 1945 roku założono klub sportowy Huragan Morąg. Jest co świętować. Jest co świętować.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Macie ochotę na kino pod gwiazdami? Zapraszamy 24 i 25 lipca na parking Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Przed Wami 14. edycja Puławskiego Kina Samochodowego w ramach cyklu Weekendowe Puławy. Podczas letnich seansów filmowych zobaczycie uznane produkcje z Polski i zagranicy. 24 lipca Palm Springs i Pan Idealny. A dzień później Gorący Temat i Substancja. Zaczynamy o 21. Wstęp wolny.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Hej, leć do Auchan i zgarnij znaczki Minecraft.
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 22 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.
0: Minęła już godzina 11, czwartkowe przedpołudnie, pora na wiadomości.
11: Czas na wiadomości Radia Impulsa. Zaczynamy od niebezpiecznego wybryku na torach. Magdalena Krawczak, zapraszam. Dwóch nastolatków uszkodziło ładunek saletry amonowej przewożonej z Puławskich Azotów, powodując straty sięgające 12 tysięcy złotych. Do zdarzenia doszło w Aleksandrowie Kujawskim. Z jednego z wagonów pociągu towarowego relacji Puławy Azoty Człuchów sprawcy zabrali i rozerwali worki typu Big Bag, wysypując na torowisko około 3000 kg nawozu. Na miejscu interweniowali funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei i Policji, którzy zatrzymali 14- i 16-latka. Rozsypana saletra została uprzątnięta, a służby poinformowały, że zdarzenie nie stwarzało zagrożenia dla ludzi ani środowiska. Okoliczności sprawy wyjaśnia policja w Aleksandrowie Kujawskim. Ratownicy medyczni z Kocka mają nową siedzibę. Przy ulicy Pocztowej 14 oficjalnie otwarto punkt wyjazdowy zespołu ratownictwa medycznego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie. Nowy obiekt zapewnia ratownikom lepsze warunki do pełnienia całodobowych dyżurów dzięki nowoczesnemu zapleczu socjalnemu i technicznemu. Dla mieszkańców nic się jednak nie zmienia. Zespół nadal działa na tym samym obszarze i przez całą dobę udziela pomocy w nagłych przypadkach. Słuchacie wiadomości Radia Impuls, a teraz zmieniamy temat. W Puławach zakończyły się tegoroczne warsztaty Spoko Jazz, które po raz kolejny połączyły naukę z koncertami. Wydarzenie podsumowuje Zbigniew Śliwiński, dyrektor Domu Chemika.
12: Warsztaty jazzowe Spoko Jazz Puławy 2026 przeszły do historii, ale to był niezapomniany czas nie tylko muzyki jazzowej, ale również i stworzonej atmosfery. 6 wspaniałych koncertów, niezliczona ilość godzin warsztatowych, wieczorno-nocne jam session z bardzo aktywnymi uczestnikami. Szanowni Państwo, mieliśmy koncert puławianki Alicji Bilt-Raciłowskiej, mieliśmy koncert znanej z polskiej sceny muzyki jazzowej wokalistki Grażyny Augustik, jak również i koncerty finałowe wokalistów, uczestników tegorocznej edycji, jak również gala finałowa, która zamknęła tegoroczną edycję.
11: A my na razie zamykamy regionalną część wiadomości i przechodzimy do doniesień z kraju i ze świata. Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
13: Kolumbijczyk został zatrzymany na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau pod zarzutem propagowania nazizmu.
14: Sprawą zajęła się prokuratura rejonowa w Oświęcimiu. Ze szczegółami Krzysztof Zasada.
13: Krzysztofie, co wydarzyło się w muzeum?
15: Muzealni strażnicy zatrzymali 34-letniego obcokrajowca, który podczas zwiedzania obozu pozował do zdjęć, wykonując gest hitlerowskiego pozdrowienia. Zdjęcia robił mu znajomy. Na miejsce wezwano patrol policji, który przejął Kolumbijczyka. Funkcjonariusze zabezpieczyli też telefon, którym wykonywano fotografie. Kolumbijczyk, zatrudniony w jednej z firm w Wielkopolsce, po przewiezieniu do oświęcimskiej komendy policji przyznał się do zarzutów i dobrowolnie poddał się karze. Musi zapłacić 2000 zł.
14: Jest przełom w sprawie śmierci młodego strażaka po bójce w remizie OSP w Białym Dunajcu koło Zakopanego.
13: Po niemal 2 latach domniemany sprawca usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci, informuje Maciej Pałachicki.
16: Tragedia wydarzyła się w nocy z 1 na 2 sierpnia 2024 roku podczas zakrapianego alkoholem spotkania w remizie. W jego trakcie doszło do sprzeczki i bójki między strażakami. Niedługo potem rodzina znalazła nieprzytomnego Pawła niedaleko remizy. Młody strażak zmarł po kilku dniach w szpitalu, nie odzyskawszy przytomności. Jak mówi rzecznik prokuratury, kluczowe dla sprawy okazały się ostatnie zeznania świadków i opinie biegłych, którzy uznali, że po ciosie kolegi Paweł przewrócił się i uderzył głową w betonowe podłoże, co doprowadziło do powstania krwiaka mózgu, który go zabił. Oskarżony nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu do 5 lat więzienia.
13: Mgła utrudnia podróże lotnicze. Ze względu na trudne warunki na lotnisku w podkrakowskich Malicach, do Pyrzowic w Śląskiem przekierowane zostały rejsy z Helsinek, Kopenhagi i Tel Awiwu.
14: Linie lotnicze zorganizują transport pasażerów do docelowego miejsca. Wcześniej z powodu ograniczonej widoczności rejs z Monastyru do Pyrzowic został przekierowany na lotnisko Chopina w Warszawie.
17: Dziś w Puławach na termometrach zobaczymy maksymalnie 30 stopni Celsjusza. Przez cały dzień utrzyma się stabilna pogoda z częściowym zachmurzeniem. Synoptycy nie przewidują opadów deszczu ani burz. Wiatr będzie słaby, ciśnienie w normie. Wieczorem temperatura spadnie do około 15 stopni. Takiej samej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Kazimierza Dolnego.
0: Spokoju Wam życzę, również tego w pogodzie, bo kończymy nasze czwartkowe poranne spotkanie. Dziękuję, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia. Marek Moc, pozdrawiam.
18: Radio Impuls.

0: Radio Impulse.
1: Reklama.
2: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,9

każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Pep Biedronka.
1: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.

0: 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 39.
0: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
1: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ₩99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ₩89. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: Po reklamie.
13: W Puławach, Rykach i Dęblinie zapowiada się gorący dzień. W najcieplejszym momencie temperatura wzrośnie do około 30 stopni. Przez większą część dnia utrzyma się umiarkowane zachmurzenie z licznymi przejaśnieniami, a opadów deszczu nie będzie. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany, a ciśnienie pozostanie w normie. Wieczorem termometry pokażą około 19 stopni.
14: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Zapraszamy do salonu optycznego Okularium w Puławach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Tylko teraz druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Tak, za złotówkę. Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Puławy, ulica Centralna 9.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
4: Musisz wejść na wyższy poziom?
5: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
3: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
6: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.
7: Właśnie minęła 12, zapraszamy na wiadomości.
8: To jest Radio Impuls i czas na nowe wydanie wiadomości. Magdalena Krawczak, zapraszam. A na początku wracamy do tematu napiętej sytuacji w grupie Azoty Puławy. I jak już podawaliśmy, w miniony poniedziałek związkowcy ogłosili pogotowie strajkowe, domagając się między innymi wzrostu wynagrodzeń, przywrócenia zapisów zakładowych układów zbiorowych pracy oraz konsultowania ze stroną społeczną zmian organizacyjnych w spółkach. Na ten ostatni postulat zareagowano wczoraj. Prezes zarządu Grupy Azoty Marcin Celejewski spotkał się z pracownikami puławskich zakładów. Odpowiadał na liczne pytania i sądzi, że przedstawił pozytywny kierunek rozwoju całej grupy. Dodaje, że chciałby prowadzić takie spotkania regularnie. Przypomnijmy, że spółka musi odnieść się do wszystkich żądań związkowców. W przeciwnym razie może dojść nawet do strajku. Lepsze wyposażenie trafi do ochotniczych straży pożarnych z Lubelszczyzny. 19 jednostek otrzyma dofinansowanie na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczyło na ten cel ponad 5 milionów złotych. Wśród beneficjentów są także jednostki z naszego regionu: OSP Bochotnica, Drzewce oraz Nowodwór w gminie Lubartów. Nowe wozy mają usprawnić działania strażaków podczas pożarów, wypadków i innych akcji ratowniczych. Nie tylko scena, ale całe miasteczko staje się częścią festiwalu. Kazimierz Dolny znów jest gospodarzem Kazimiernication. Unikalną atmosferę wydarzenia współtworzą także festiwalowicze.
9: Jednocześnie ludzie zadzierzgują tutaj wieloletnie relacje. Wiele osób przyjeżdża na Kazimiernication, oczywiście ze względu na koncerty, ale przede wszystkim ze względu na tą społeczność i tą atmosferę, która wisi w powietrzu, która, no wiadomo, że ja będę chwalił, bo to mój festiwal, natomiast z ręką na sercu jest atmosferą niepowtarzalną.
8: Mówił Michał Niewęgłowski, organizator festiwalu Kazimiernication. Przypominamy, że kazimierskie przygody potrwają do niedzieli włącznie, a pełny rozkład jazdy znajdziecie na stronie festiwalu. Na razie tyle z regionu, przechodzimy do nowych doniesień z kraju i zagranicy.
10: Dożywocie grozi Ukraińcowi Ilii K., który w Polsce usłyszał zarzuty dotyczące działań dywersyjnych na rzecz obcego wywiadu.
11: Dolnośląski Wydział Prokuratury Krajowej zakończył śledztwo wobec cudzoziemcy i wysłał do sądu akt oskarżenia w jego sprawie.
10: Krzysztof Zasada z nami. W Krzysztofie, za co konkretnie będzie odpowiadał obywatel Ukrainy?
12: To w sumie 47 zarzutów. Po pierwsze, chodzi o udział w zorganizowanej grupie dywersyjno-sabotażowej, która miała działać na zlecenie obcego wywiadu. Po drugie, umieścił kilkadziesiąt napisów na budynkach i miejscach pamięci, a te napisy wychwalały UPA. Rozwieszał też czerwono-czarne flagi. Według śledczych jego celem było wywołanie niepokojów społecznych i pogłębianie polsko-ukraińskich antagonizmów. Ostatni zarzut dotyczy przygotowań do dywersji podczas zeszłorocznej defilady w Dniu Wojska Polskiego w Warszawie. Planował przelot dronem nad pojazdem, którym podczas parady miał jechać prezydent. Nie udało mu się jednak tej akcji przeprowadzić, bo został zatrzymany. Zlecenia otrzymywał przez komunikator internetowy, a z ustaleń prokuratury wynika, że jego główną motywacją była chęć zysku. Wynagrodzenie otrzymywał w kryptowalutach.
11: Prokuratura nie złoży ponownego wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry.
10: Śledczy mieli uznać, że wystąpienie ONA mogłoby skomplikować uzyskanie zgody na ekstradycję Ziobry ze Stanów Zjednoczonych.
11: Z tymi informacjami Tomasz Skory, dlaczego pomysł ponownego wniosku ONA upadł?
0: Mimo że zwolennikiem złożenia wniosku był Waldemar Żurek, prokuratura wzięła pod uwagę możliwe skutki takiego działania. Minister mówił, że śledczy muszą wybrać, co robić.
13: Prokuratorzy zastanawiają się, czy będziemy składać ponownie wniosek, czy też wybierzemy taką drogę, która będzie na pewno stosowana, czyli wniosek o ekstradycję.
0: Wzięto więc pod uwagę, że gdyby sąd, który najpierw taki wniosek odrzucił, wydał go później w drugim podejściu na żądanie ministra, to obrońcy Ziobry przed amerykańskim sądem mogliby zacząć twierdzić, że polskie sądownictwo podlega naciskom. To przekreślałoby szanse na ekstradycję i dlatego ponownego wniosku o wydanie ENA za Zbigniewem Ziobro nie będzie.
7: Sporo słońca w całym mieście, tak nawiązując do słynnej piosenki, a mowa o mieście Puławy. Dziś naprawdę słoneczna aura i dosyć gorąca, do 30 stopni Celsjusza mogą wskazywać termometry. Nad ranem trochę chłodniej, bo około 13-14 stopni. Jutro w ciągu dnia maksymalnie 32 i wciąż będzie bardzo słonecznie. A o tym, jak będzie wyglądała sytuacja w weekend, już niedługo na naszej antenie. No i pora się przywitać w czwartek, to 16 lipca. Dzisiaj imieniny obchodzą Maria, Bartłomiej, Andrzej, Stefan i Benedykt. Wszystkiego najlepszego solenizantom, a kto urodził się 16 lipca, już niedługo dowie się, w jakim jest towarzystwie. Ja nazywam się Łukasz Tymków i będę z wami do 17. Dzień dobry!

0: to tak jak obiecałem, sprawdzam teraz, kto przyszedł na świat 16 lipca. To m.in. Will Ferrell, amerykański aktor, komik, scenarzysta i producent filmowy. I z pewnością widzieliście go nieraz w dobrej amerykańskiej komedii. To też Igo, czyli Igor Walaszek, kompozytor, piosenkarz, autor tekstów i przedsiębiorca i ktoś, kogo możecie usłyszeć na naszej antenie. Nie usłyszycie na naszej antenie raczej Agnieszki Kaczorowskiej, tancerki i aktorki, też prezenterki telewizyjnej, a do tego wszystkiego młodzieżowej mistrzyni świata w tańcach latynoamerykańskich z 2010 roku, ale bardzo często jest ona bohaterką tak zwanej prasy kolorowej. 16 lipca urodziły się jeszcze dwie bardzo znane postaci. To Maciej Orłoś, którego przedstawiać nie trzeba, i pan od 1 z 10 w ostatnich latach, czyli Tadeusz Sznuk. Wszystkiego najlepszego tym, którzy nas słuchają i mają dzisiaj swoje urodziny.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzonego dostawcę. Nowy oddział Grain Plast w Puławach zaprasza. Materiały ociepleniowe i elewacyjne najwyższej jakości. Produkty do zabudowy poddaszy i wykańczania wnętrz. Farby, gładzie.

0: salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5.
1: Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
11: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
12: Po reklamie.
13: Do końca dnia w Lublinie i w Puławach. Dużo pogodnego nieba, dużo słońca i dużo na termometrach. 28 w Lublinie, a 30 stopni będą wskazywały termometry w Puławach. Kto szuka ochłody, ten ją znajdzie wcześniej rano, kiedy to na termometrach będzie od 13 do 14 stopni. Jutro w ciągu dnia znów sporo słońca. 31 stopni w Lublinie, a 32 maksymalnie wskażą termometry w Puławach. W weekend natomiast możemy liczyć na to, że w sobotę pojawią się burze i przelotne opady deszczu, a temperatura wyniesie 27 stopni. Tyle samo ma być w niedzielę, ale wtedy zdecydowanie przez cały dzień dominować będzie słońce.
14: Słuchasz Radia Impuls.

0: Nie wiem, czy pamiętacie, ale nauczyciele, niektórzy oczywiście, mówili, że warto przygotowywać ściągi, bo dzięki temu trochę się uczymy. Ale nie warto z nich korzystać. Tymczasem trochę inna sytuacja była wczoraj na Mundialu, bo ściągę przygotował sobie na bidonie Jordan Pickford, czyli bramkarz Anglii, który w ten sposób ubezpieczył się na okazję, gdyby doszło do tak zwanych rzutów karnych. Miał tam dokładnie rozpisane nazwiska i to, w którą stronę powinien ruszyć, gdyby strzelali karne. Mundial to nie matura, więc nie będzie tutaj żadnej kary za przygotowanie ściągi i posiadanie jej przy sobie. Za to bidon stał się przedmiotem żartów reprezentantów Argentyny. No, chociaż tyle mógł zrobić, czyli poprawić komuś nastrój.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
5: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
6: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon,
8: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
9: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
10: A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
16: Łopatka wieprzowa idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,90.

0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Po reklamie.
2: Radio Impuls.

0: Kto odlicza do weekendu? No ten ma jedną godzinę mniej, dlatego że za chwilę wybije 13. U nas pojawią się najnowsze wiadomości, najpierw z regionu, potem kraju i świata, a potem wracamy z muzyką wybraną na lato.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
7: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę. 24, 39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Impuls. Minęła 13. U nas teraz czas na najnowsze wiadomości.
11: Czas na popołudniowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Magdalena Krawczak, zapraszam. Nie tylko woda może zagrażać wałom przeciwpowodziowym. Problemem są też dziki, które niszczą ich skarpy i korony. W Dęblinie i na terenie gminy Puławy zastosowana zostanie specjalna ochrona zapachowa.
12: To specjalny preparat, który ma powstrzymać dzikie zwierzęta przed wchodzeniem na teren wałów, gdzie ich obecność mogłaby zagrozić bezpieczeństwu mieszkańców i samej infrastrukturze. Środek ten ma bardzo intensywny zapach, niewyczuwalny z dużej odległości, ale kontakt z nim, bezpośredni dotyk czy nawet przypadkowe przetarcie oczu po kontakcie z roślinami może powodować podrażnienia skóry i oczu. Dlatego osoby spacerujące wzdłuż wałów proszone są, by nie zrywać roślinności porastającej koronę wału i unikać dotykania elementów terenu, które mogą być nasączone preparatem.
11: Do relacji Weroniki Szydłowskiej dodajmy, że preparat będzie stosowany raz w miesiącu, aż do października, na całej długości wałów Dęblin, Masów i Skoki. A teraz wieści dla kierowców. Rozpoczęła się przebudowa ulicy Rejtmanówka w Karczmiskach Drugich. Inwestycja obejmuje blisko 2 km drogi i jest dotowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach prac powstanie nowa asfaltowa nawierzchnia. Zmieni się podbudowa drogi, pojawią się pobocza i nowe oznakowanie. Jak podkreślają władze gminy, inwestycja poprawi bezpieczeństwo i ułatwi dojazd między drogami powiatowymi. Wszystko ma być gotowe we wrześniu tego roku. A na koniec przykra wiadomość z Poniatowej. Odeszła osoba, która przez lata kształtowała kolejne pokolenia młodzieży. Nie żyje Stanisława Moros, wieloletnia dyrektor miejscowego liceum. Przez 28 lat pracy pedagogicznej z zaangażowaniem przekazywała uczniom wiedzę i rozwijała ich zainteresowanie historią. Zyskała opinię cenionego pedagoga i oddanego społecznika. Za swoją działalność została uhonorowana licznymi odznaczeniami państwowymi, a w 2002 roku otrzymała tytuł Zasłużony dla Poniatowej. Na razie zostawiamy region, pora na kraj i świat. Ewa Kwaśny.
13: Ukraina ma nowego premiera. Parlament w Kijowie powołał na to stanowisko Siergieja Koreckiego. Wcześniej dotychczasowy prezes państwowego koncernu Naftohaz przedstawił deputowanym priorytety nowego rządu. Mówił o obronie, rozwoju gospodarczym i europejskiej integracji. Jego wystąpienia wysłuchał nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: Krzysztofie, co jeszcze mówił Korecki?
14: Na początku przypomniał o swych sukcesach jako prezesa firm paliwowych. Następnie podał główne zadania, które chciałby postawić przed swoim gabinetem. Po pierwsze, to wsparcie wsparcie sił zbrojnych i przemysłu obronnego, po drugie wsparcie społeczeństwa ze szczególnym naciskiem na mieszkańców przyfrontowych terenów. Bardzo ważne będzie też przygotowanie do przetrwania zimy, wsparcie dla biznesu oraz efektywne wykorzystanie międzynarodowej pomocy. Korecki mówił też o aspiracjach Ukrainy.
1: Ukraina będzie członkiem Europejskiego Sojuzu.
14: Ukraina będzie członkiem Unii Europejskiej. To jeden z konstytucyjnych priorytetów. To jest historyczna misja naszego pokolenia. Obiecuję, że rząd zrobi wszystko, co możliwe i konieczne, aby osiągnąć ten cel. Co ciekawe, całe wystąpienie jeszcze wtedy kandydata na premiera przed deputowanymi trwało niespełna 7 minut.
13: Nie skończył się jeszcze mundial, a polskie kluby już wracają do gry. Wieczorem w Poznaniu mecz o Super Puchar Polski. Lech Poznań, Górnik Zabrze, który znów wzbudza emocje niekoniecznie związane ze sportem. Łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem. Czarku, czego tym razem dotyczą kontrowersje?
15: Dzień dobry, te najświeższe nowych przepisów rodem z mundialu dotyczą sędziowania, na przykład sprawdzania żółtych kartek i rzutów rożnych w systemie VAR. O zmianach PZPN miał jednak poinformować kluby dopiero co, a to mocno skrytykował trener Lecha Poznań, Niels Frederiksen. To kompletny brak szacunku ze strony federacji, żeby informować nas o tym dzień przed meczem? Wcześniej wiele emocji wzbudzała też lokalizacja meczu. PZPN długo forsował Wrocław, ale odpuścił po protestach klubów i fanów. Zdania jednak nie zmienił.
16: I uważamy dalej w związku, że docelowo to jednak powinien być mecz organizowany przez Polski Związek Piłki Nożnej na neutralnym stadionie, jednym wybranym na kilka lat w Polsce.
15: Powiedział w rozmowie ze mną sekretarz PZPN Łukasz Wachowski. Prezesa związku Cezarego Kuleszy na meczu w ogóle nie będzie. Skorzystał z zaproszenia Gianniego Infantino na finał mundialu.
0: Do końca dnia na Lubelszczyźnie sporo słońca i niemalże pogodne niebo. 30 stopni Celsjusza będą wskazywały termometry w Puławach. Nieco mniej ma być, bo 29 w Lublinie. Jutro właściwie w całym regionie powyżej 30 stopni, ale zanim to jeszcze nastąpi, będzie noc, również pogodna, no i z możliwością ochłodzenia się. Temperatura ma spaść do 13 stopni Celsjusza. No a jutro dzień słoneczny i gorący. 31 w Lublinie, 32 w Puławach. Niecałe 25 godzin do weekendu ma ten, kto kończy jutro pracę o 14. A to dlatego, że kalendarz wyraźnie nam wskazuje, że mamy 16 lipca. No i to oczywiście czwartek. Razem z wami do 17 jest Łukasz Tymków.

0: Wiemy, że zapisy będą prowadzone bezpośrednio przed startem rajdu. To jeszcze raz, niedziela, godzina 9:00 pod karczmą Parchatka. A my za chwilę sprawdzimy, czy będzie dobra aura do spacerowania w niedzielę.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.

0: 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
1: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzonego dostawcę. Nowy oddział Greenplast w Puławach zaprasza. Materiały ocieplenie i elewacyjne najwyższej jakości. Produkty do zabudowy poddaszy i wykańczania wnętrz. Farby, gładzie, kleje do płytek i wiele więcej. Zapewniamy fachowe doradztwo i bezpłatny transport. Puławy, ulica Piaskowa 11B, obok hali targowej. Greenplast. Razem budujemy polską jakość.
2: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
3: Zapraszamy do salonu optycznego Okularium w Puławach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Tylko teraz druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Tak, za złotówkę. Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Puławy, ulica Centralna 9.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
5: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Po reklamie.
9: Dziś do końca dnia w naszym regionie będziemy mogli liczyć na sporą ilość słońca, no i też całkiem wysokie temperatury. 30 stopni maksymalnie będą wskazywały termometry. Jeszcze cieplej ma być jutro. Piątek ma być dniem również słonecznym, z temperaturą do nawet 32 stopni Celsjusza. Obiecywałem, że sprawdzę, czy w niedzielę będzie dało się spacerować w ramach rajdu pieszego. No i mogę powiedzieć, że tak, ale trzeba będzie pamiętać, żeby chronić się przed słońcem, bo będzie naprawdę cały dzień niemalże bez chmur. A temperatura maksymalna w cieniu powinna wynieść 27 stopni.

0: Radio Impuls dołącza się do apelu policji, żeby uważać. Pojawiają się nowe oszustwa metodą na tak zwanego znajomego. W ostatnich dniach ofiarami właśnie złodziei padły mieszkanki powiatów puławskiego i opolskiego. W obu przypadkach kobiety dostały przez komunikatory internetowe wiadomości z prośbą o pilną pomoc i przekazanie kodów BLIK. Łącznie niestety straciły ponad 5,5 tysiąca złotych. Pamiętajcie o tym, że jeżeli ktoś prosi was o pieniądze na komunikatorze, warto jest zadzwonić do niego i potwierdzić te informacje.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Słyszysz ten szum lasu i śpiew ptaków? Spokój, zieleń, idealna przestrzeń do odpoczynku. A co, jeśli tak może wyglądać każdy twój dzień? Zamieszkaj w Puławach na atrakcyjnym osiedlu Niwa Park przy ulicy Spacerowej. Skorzystaj z wakacyjnej promocji na gotowe mieszkania i zapłać 300 zł mniej za metr kwadratowy. Nie przegap okazji. W sprzedaży także nowy etap. Niwa Park od Żagiel Dom. Budujemy dla was od 30 lat. Szczegóły na żagieldom.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
11: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
12: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
13: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
16: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
17: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
18: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Czym jest kawia domowa? O tym przekonacie się, zostając z nami po 14. W tym czasie oczywiście też nie zabraknie muzyki wybranej na lato, a tymczasem bez względu na porę roku u nas gorączkowe prace trwają, żeby dopiąć na ostatni guzik to wszystko, co powinniście wiedzieć w ramach wydarzeń wokół nas, czyli w regionie, w kraju, jak i na świecie.
1: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
2: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
1: Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka złoty 49 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Właśnie minęła 14, przed nami kolejne wydanie wiadomości.
6: Zaczynamy popołudniowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Magdalena Krawczak, zapraszam. Pracownicy pytają, zarząd odpowiada. W grupie Azoty Puławy odbyło się spotkanie prezesa całej spółki z załogą po tym, jak związkowcy ogłosili pogotowie strajkowe. Rozmowy dotyczyły m.in. obecnej sytuacji firmy i planów na przyszłość. Marcin Celejewski zadeklarował, że chce regularnie spotykać się z pracownikami, by na bieżąco odnosić się do ich opinii, a związkowcy nadal czekają na odpowiedź w sprawie swoich żądań, w tym podwyżek i przywrócenia zapisów zakładowych układów zbiorowych pracy. Nowoczesne zaplecze i większy komfort pracy. Ratownicy medyczni z Kocka rozpoczęli służbę w nowym punkcie wyjazdowym. Oficjalnie otwarto go przy ulicy Pocztowej 14. Nowa siedziba zastąpiła dotychczasowy obiekt przy ulicy 1 Maja i zapewnia ratownikom lepsze warunki do pełnienia całodobowych dyżurów. Jak podkreśla Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Lublinie, zmiana nie wpływa na dostępność pomocy dla mieszkańców. Zespół nadal obsługuje ten sam rejon, zapewniając pomoc w nagłych przypadkach. Do naszego regionu wracają upały. Można przed nimi uciec, na przykład do Puławskiej Sali Kinowej, gdzie repertuar wciąż się zmienia. Czwartkowy wieczór to czas dla koneserów.
7: Tradycyjnie co czwartek zapraszamy na wieczory Kinomaniaka. 16 lipca zapraszamy na film pod tytułem Drugie życie. Opowieść o tym, że czasem by ocalić siebie, trzeba zawalczyć o swój dom i że nigdy nie jest za późno, by zacząć od nowa.
6: Katarzyna Gańska z obsługi widza przypomina też, że już jutro premiera wyczekiwanej produkcji.
7: Od 17 do 30 lipca zapraszamy na film Odyseja w reżyserii Christophera Nolana, który jest znany z tego, że nie boi się żadnego gatunku filmowego. Jest to opowieść autorstwa Homera, uznawana za jedno z najważniejszych dzieł literatury zachodniej. Opowiada o podróży Odyseusza, króla Itaki, który musi stawić czoła licznym wyzwaniom, próbując wrócić do domu po wojnie trojańskiej.
6: Aktualny repertuar sprawdzicie na stronie Puławskiego Kina. A na razie to wszystko z regionu. Teraz Ewa Kwaśny, Kraj i Świat.
8: Duże różnice zdań przed unijnym Trybunałem w sprawie budzącej kontrowersji umowy handlowej między Unią Europejską a państwami Ameryki Południowej. Chodzi o wydanie opinii w sprawie zgodności z unijnymi traktatami umowy z krajami Mercosur. Swoje stanowisko w TSUE przedstawiło w tej sprawie 12 państw. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co to za różnica zdań i co ona w praktyce oznacza?
9: To oznacza, że spór o umowę z Mercosur przeniósł się z polityki na salę sądową i zapowiada się ostre starcie dwóch obozów. Po stronie Parlamentu Europejskiego, który kwestionuje sposób wdrożenia umowy, stanęły tylko Polska i Francja. Po drugiej stronie jest 10 państw, w tym Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Holandia i państwa skandynawskie. Od lat najwięksi zwolennicy Mercosur. Trybunał wyda wiążącą opinię, która rozstrzygnie, czy Komisja Europejska mogła zgodnie z prawem tymczasowo wdrożyć od 1 maja handlową część umowy. Na rozstrzygnięcie poczekamy jednak około 2 lat. Polska złożyła też własną skargę do TSUE, ale jak ustaliłam, dotąd nie przyłączyło się do niej żadne państwo.
8: Teraz przenosimy się za ocean. Chicago Fire zmierzą się dzisiaj z Vancouver Whitecaps. To może być pierwszy mecz Roberta Lewandowskiego w jego nowym klubie. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, jest w Chicago. Pawle, trener podejmie decyzję na godziny przed meczem.
5: Dzień dobry. Tak, Tim Hotsey, dziennikarz sportowy z Chicago, zajmujący się klubem Chicago Fire, jest przekonany natomiast, że dziś Robert Lewandowski wejdzie na murawę. Myślę, że zagra. Nie wiem, ile minut spędzi na boisku, ale zaliczy swój debiut przeciwko swojemu byłemu koledze z drużyny, Tomasowi Millerowi, powiedział mi Hotsey, który jest podekscytowany przejściem Lewandowskiego do drużyny z Chicago. To największy piłkarz w historii naszego klubu. Na początku istnienia drużyny byli w niej znani polscy zawodnicy jak Robert Nowak, którzy odegrali ważną rolę, ale z czasem klub stracił więź z polską społecznością. Przejście Roberta to zmienia. Myślę, że wynosi Chicago Fire na poziom, na którym klub od dawna nie był. Szczerze mówiąc, to wciąż wydaje się nierealne. Być może dziś, kiedy najprawdopodobniej zadebiutuje, naprawdę do nas dotrze, że to się dzieje, ale myślę, że jeszcze trochę czasu minie, zanim wszyscy to w pełni poczujemy, powiedział. Z Chicago Paweł Żuchowski.
0: Dziś w Puławach i w Lublinie słonecznie, no i bardzo ciepło. Temperatura maksymalna wynosić będzie do końca dnia od 29 stopni w Lublinie do 30 w Puławach. Nocą również pogodnie, no i nieco chłodniej, od 13 do 14 stopni. Jutro w ciągu dnia cały czas ma być słonecznie i gorąco, od 31 w Lublinie do 32 w Puławach. To jest czwartek, czyli krok do weekendu. Mamy 16 lipca, no i dzisiaj mamy takie święta jak Światowy Dzień Węża, byle nie w kieszeni, i Dzień Kawy Domowej. Czym jest kawa domowa? O tym już niedługo na naszej antenie. A na kolejną godzinę z muzyką wybraną na lato zaprasza Was Łukasz Tymków.

0: Jedni w sobotę wybiorą potańcówkę, a inni zupełnie odmienny klimat. Chodzi o koncerty organowe, bo w Kazimierzu Dolnym trwa letni festiwal z udziałem artystów z Polski, Niemiec i Czech. Koncerty odbywają się w kościele pod wezwaniem świętych Jana Chrzciciela i Bartłomieja Apostoła, słynącego z doskonałej akustyki. Festiwal będzie trwał do 15 sierpnia, a sobotnie koncerty rozpoczynają się zawsze o 19. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach

0: budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzonego dostawcę. Nowy oddział Greenplast w Puławach zaprasza. Materiały ociepleniowe i elewacyjne najwyższej jakości. Produkty do zabudowy poddaszy i wykańczania wnętrz. Farby, gładzie, kleje do płytek i wiele więcej. Zapewniamy fachowe doradztwo i bezpłatny transport. Puławy, ulica Piaskowa 11B, obok hali targowej. Greenplast. Razem budujemy polską jakość.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.

0: 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.

0: Biedronka.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: Oh.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Po reklamie.
7: Właściwie do końca tygodnia w naszym regionie będzie królowało słońce i dosyć wysokie temperatury. Dzisiaj maksymalnie 30, jutro 32 stopnie Celsjusza i bez opadów. Burze mogą pojawić się w okolicach Puław w sobotę. Natomiast niedziela ma być znów słonecznym dniem. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę na termometrach powinno być maksymalnie około 27 stopni Celsjusza.
8: Słuchasz Radio

awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

0: No to zajmijmy się tym, co dzisiaj się niby świętuje. To Dzień Kawy Domowej. Absolutnie nie kojarzyłbym tego z żadnym napojem, choć brzmi podobnie. Kawia domowa to po prostu Cavia porcellus, czyli naukowa nazwa gatunku świnka morska. Jaki jest główny przekaz tego święta? Żeby odpowiedzialnie opiekować się kawią i adoptować je ze schroniska na przykład, zamiast kupować w sklepie zoologicznym. Natomiast nie ulega wątpliwości, że to zwierzątko ma troszeczkę nie fart. Dlaczego? No dlatego, że z jednej strony nazywa się oficjalnie kawia domowa i może pomylić się z kawą, a z drugiej strony świnka morska. A przecież to ani świnka, ani morska.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Macie ochotę na kino pod gwiazdami? Zapraszamy 24 i 25 lipca na parking Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Przed Wami 14. edycja Puławskiego Kina Samochodowego w ramach cyklu Weekendowe Puławy. Podczas letnich seansów filmowych zobaczycie uznane produkcje z Polski i zagranicy. 24 lipca Palm Springs i Pan Idealny. A dzień później Gorący Temat i Substancja. Zaczynamy o 21. Wstęp wolny.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: już niedługo. Kolejna godzina czwartkowego popołudnia zostanie w cudzysłowie odfajkowana. No a u nas właściwie można powiedzieć, że rutynowo, ale za każdym razem inaczej. Będziemy informowali Was o tym, co ciekawego dzieje się wokół Was w regionie, ale też nieco dalej, czyli w kraju i na świecie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Zapraszamy do salonu optycznego Okularium w Puławach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Tylko teraz druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Tak, za złotówkę. Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Puławy, ulica Centralna 9.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
8: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
0: Jest czwartek, minęła 15. Zapraszamy na kolejne wiadomości.
9: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls. Kilka godzin wystarczyło, by policjanci namierzyli podejrzanych o kradzież rowerów z pola namiotowego nad Firlejem. Sprawcy wykorzystali sen urlopowiczów i nocą ukradli dwa jednoślady warte łącznie 5 000 zł. Kryminalni z Kocka szybko ustalili, że za kradzieżą mogą stać dwaj mieszkańcy gminy Kamionka, 43-latek i 39-latek. Podczas przeszukania odzyskano skradzione rowery, a zatrzymani usłyszeli zarzuty. Grozi im do 5 lat więzienia. To są wiadomości Radia Impuls, a teraz dobre wieści dla mieszkańców gminy Kazanów. 75% prac już za wykonawcą. W Kroczowie Większym trwa rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, która ma poprawić jakość oczyszczania i zwiększyć możliwości instalacji. Inwestycja jest obecnie w końcowej fazie realizacji, a jej zakończenie planowane jest na listopad tego roku. Zadanie kosztuje blisko 11 milionów złotych, z czego ponad 2 miliony stanowi dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego. Wyremontowany obiekt będzie mógł przyjąć większą ilość ścieków. Możliwe będzie także podłączenie kolejnych mieszkańców do sieci kanalizacyjnej. A teraz przenosimy się do Puław. Tegoroczne warsztaty Spoko Jazz przeszły do historii. Na scenach Puławskiego Ośrodka Kultury i Klubu Muzycznego Smok występowali uznani artyści, a wieczorami jam sessions przyciągały zarówno uczestników, jak też miłośników improwizacji. Mówi Zbigniew Śliwiński, dyrektor Domu Chemika.
10: Szanowni Państwo, prawie 80 uczestników z całej Polski. Wybitna kadra na czele z Wojciechem Pulcynem, który pełnił funkcję dyrektora artystycznego. To był naprawdę bardzo udany muzyczny czas, zarówno dla uczestników, jak i dla puławskiej publiczności, której bardzo dziękuję za to, że byliście Państwo z nami przez cały tydzień. Już dzisiaj Państwa zapraszam na przyszłoroczną edycję, bo zapowiada się równie udana jak tegoroczna.
9: Na tym kończymy na razie wiadomości z regionu, ale sprawdzimy jeszcze doniesienia z kraju i zagranicy.
11: Wyrok 20 lat więzienia usłyszał w warszawskim sądzie Łukasz Żak, sprawca śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej i ucieczkę z miejsca tragedii. Przypomnijmy, 2 lata temu we wrześniu, siedząc za kierownicą Volkswagena, mężczyzna w Warszawie, znacznie przekraczając prędkość, po pijanemu doprowadził do zderzenia z Fordem. Zginął 37-letni pasażer Forda, a jego żona i dwoje małych dzieci oraz jeszcze jedna osoba zostały ranne. O warunkowe zwolnienie Łukasz Żak będzie mógł się ubiegać dopiero po 15 latach i będzie musiał w sumie wypłacić poszkodowanym w wypadku ponad 1 000 000 zł. Przenosimy się do warszawskiego sądu. Na miejscu jest Tomasz Skory. Tomku, witamy. Jakie było uzasadnienie wyroku?
1: Uzasadnienie, które wygłosił sędzia Maciej Mitera, było przede wszystkim bardzo osobiste i dzięki temu dla wszystkich zrozumiałe. Sędzia wprost, zwracając się do skazanego, pytał: jechał pan pijany 220 na godzinę i nagrywał pan to telefonem, żeby się chwalić? Really? Mówił sędzia.
2: Codziennie przemierzam trasę łazienkowską i myślę, co trzeba mieć w głowie, żeby rozpędzić Arteona, to jest mały czołg, do prędkości ponad 200 km na godzinę. Nikt by nie miał szans z tym Arteonem. Tak jak mówię, przyrównuję go do małego czołgu.
1: Tym wyrokiem chronię mieszkańców Warszawy przed panem. Może się pan odwołać, odpowiadał sędzia skazanemu. Obrońca Łukasza Żaka, Izabela Ławińska, zapowiedziała, że po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem oczywiście złoży apelację, ale pytana o jej podstawy była skrępowana i unikała odpowiedzi. Prokurator Katarzyna Niemiec-Ludnicka nie była tym wcale zdziwiona.
12: Tamtej nocy, tamtego dnia Łukasz Żak podjął szereg decyzji i podjął je świadomie. I wydaje się, że to były najgorsze z możliwych dostępnych decyzji wtedy. Te kary dzisiaj wymierzone, one nie są niskie. Wyrok w takiej wysokości, w tego rodzaju sprawie, przy wypadku drogowym, zapadł po raz pierwszy w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości.
1: Ani Łukasz Żak, ani wdowa po zabitym przez niego mężczyźnie nie powiedzieli po wyjściu z sali sądowej ani słowa. Poruszona była jednak tylko pani Ewelina. Z Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Tomasz Skory.
11: Do Polski wróciły upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed wysoką temperaturą dla całego kraju. Miejscami termometry mogą pokazać nawet 34 stopnie Celsjusza. Na południu Polski dodatkowo obowiązują alerty przed burzami.
0: Sporo słońca w całym mieście, tak nawiązując do słynnej piosenki, a mowa o mieście Puławy. Dziś naprawdę słoneczna aura i dosyć gorąca, do 30 stopni Celsjusza mogą wskazywać termometry. Nad ranem trochę chłodniej, bo około 13-14 stopni, jutro w ciągu dnia maksymalnie 32 i wciąż będzie bardzo słonecznie. O tym, jak będzie wyglądała sytuacja w weekend, już niedługo na naszej antenie. Maria, Bartłomiej, Andrzej, Stefan i Benedykt dzisiaj świętują swoje imieniny. Mamy czwartek, 16 lipca, a do 17 razem z wami jest Łukasz Tymków i oczywiście muzyka wybrana na lato.

0: To jeszcze na chwilę skupimy się na jednym z dzisiejszych świąt nietypowych, Światowy Dzień Węża. Podobno jest to po to, żeby szerzyć rzetelną wiedzę na temat tych zwierząt. Ci, którzy ustanowili Światowy Dzień Węża, twierdzą, że ma to zachęcić, żeby przyjrzeć się warunkom na przykład w terrarium takich zwierząt, które są całkiem trendy, ale wiele osób nie ma pojęcia o utrzymaniu takiego węża. Ja natomiast czuję tutaj ogromną niesprawiedliwość, zwłaszcza w języku polskim, no bo od węża do męża jest tylko jedna litera.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
5: Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease.

0: cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
9: jest! Po reklamie.
10: Do końca dnia w Lublinie i w Puławach. Dużo pogodnego nieba, dużo słońca i dużo na termometrach. 28 w Lublinie, a 30 stopni będą wskazywały termometry w Puławach. Kto szuka ochłody, ten ją znajdzie wcześniej rano, kiedy to na termometrach będzie od 13 do 14 stopni. Jutro w ciągu dnia znów sporo słońca. 31 stopni w Lublinie, a 32 maksymalnie wskażą termometry w Puławach. W weekend natomiast możemy liczyć na to, że w sobotę pojawią się burze i przelotne opady deszczu, a temperatura wyniesie 27 stopni. Tyle samo ma być w niedzielę, ale wtedy zdecydowanie przez cały dzień dominować będzie słońce.
11: Słuchasz Radia Impuls.

0: lubicie czasem pospacerować sobie wzdłuż Wisły, no to uważajcie, w Dęblinie i na terenie gminy Puławy będzie stosowana specjalna ochrona zapachowa. Wody Polskie będą w ten sposób broniły się przed dzikami.
1: Środek ten ma bardzo intensywny zapach, niewyczuwalny z dużej odległości, ale kontakt z nim, bezpośredni dotyk czy nawet przypadkowe przetarcie oczu po kontakcie z roślinami może powodować podrażnienia skóry i oczu. Dlatego osoby spacerujące wzdłuż wałów proszone są, by nie zrywać roślinności porastającej koronę wału i unikać dotykania elementów terenu, które mogą być nasączone preparatem.
0: Mówiła Weronika Szydłowska, a my dodamy, że preparat będzie stosowany raz w miesiącu, aż do października. I to na całej długości wałów na odcinku Dęblin, Masów i Skoki. A w Radio Impuls już za chwilę wskoczy kolejna porcja muzyki wybranej na lato.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Zapraszamy do salonu optycznego Okularium w Puławach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Tylko teraz druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Tak, za złotówkę. Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Puławy, ulica Centralna 9.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też, to poprosimy.
7: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Już niedługo 16. A tymczasem historia tego dnia, czyli 16 lipca, jest taka, że w 1997 roku w tym dniu właśnie prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisał Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, która obowiązuje do dzisiaj, choć niektórzy mają na to odmienne zdania, natomiast u nas ukonstytuują się za chwilę najnowsze wiadomości.
1: Radio Impuls.
0: To już całkiem dojrzałe czwartkowe popołudnie. Minęło 16, przed nami wiadomości.
2: Osoby, które świadomie łamią przepisy, prowadzą pojazdy pod wpływem alkoholu, ignorują sądowe zakazy i narażają życie innych uczestników ruchu, muszą liczyć się z najsurowszą odpowiedzialnością karną. Tak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek skomentował w mediach społecznościowych wyrok, który zapadł przed sądem w Warszawie. 29-letni Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie wypadku we wrześniu 2024 roku. Na trasie Łazienkowskiej prowadzony przez niego Volkswagen, jadący z prędkością ponad 220 km na godzinę, uderzył w jadący prawidłowo samochód. Zginęła jedna osoba, cztery zostały ranne.
3: Wszystko pana interesowało, łącznie w tych koszulki Vuittony, Balenciagi, ale nawet nie to, co pan robi. Uważam, że zero refleksji. Zawsze na studiach, na aplikacji uczono, że należy szukać jakiegoś pierwiastka czy coś. Nie wiem, może mnie poprawi wyższa instancja. Nie znalazłem, proszę mi wierzyć, nie znalazłem. Uważam, że będzie to dla pana jakaś taka refleksja. Wierzę w polski system penitencjarny. Wierzę, że tam pana nauczą, ale mało tego, przykro mi jest to mówić. Pana również powinni tam nauczyć zwykłej kindersztuby.
2: Sędzia Maciej Mitera podkreślił w uzasadnieniu, że Łukasz Żak może ubiegać się o zwolnienie warunkowe po 15 latach. Musi też wypłacić poszkodowanym wypadku w sumie ponad 1 000 000 zł. Banki krwi w Zachodniopomorskim świecą pustkami. Najbardziej brakuje krwi z grup RH minus, potrzebnych na przykład ofiarom wypadków, mówi Anna Lipińska z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.
4: To jest ta grupa, która jest stosowana w sytuacji na CITO, kiedy pacjent jeszcze nie ma określonej grupy krwi, a już wymaga pilnego przytoczenia składników krwi, tu przede wszystkim krwinek czerwonych.
2: Reporterka spotkała honorowych dawców. Jak często odwiedzają te centra?
5: Staram się regularnie dawać, jak czas pozwala, a więc 3-4 razy do roku.
6: Od dawna?
5: Od 10 lat.
6: O wow, to już trochę tej krwi jest.
5: Tak, już jest ponad 12 litrów, a więc dzisiaj będzie 12,5.
6: A dlaczego pan oddaje tę krew?
5: Zawsze chciałem pomagać.
7: Żeby uczynić coś dobrego dla innych i raz na 2 miesiące jestem tutaj systematycznie od kilku lat. Zacząłem na studiach na początku, to już jest ponad 10 lat.
2: Usłyszała Anna Pałamar.
0: Do końca dnia na Lubelszczyźnie sporo słońca i niemalże pogodne niebo. 30 stopni Celsjusza będą wskazywały termometry w Puławach. Nieco mniej ma być, bo 29 w Lublinie. Jutro właściwie w całym regionie powyżej 30 stopni, ale zanim to jeszcze nastąpi, będzie noc, również pogodna, no i z możliwością ochłodzenia się. Temperatura ma spaść do 13 stopni Celsjusza. No a jutro dzień słoneczny i gorący. 31 w Lublinie, 32 w Puławach. To jest czwartek, bez piłki nożnej, no bo dzisiaj nie ma żadnego meczu na Mundialu. Najbliższy dopiero w sobotę, a potem finał w niedzielę. W kalendarzu mamy 16 lipca, a przed mikrofonem razem z wami jest Łukasz Tymków. Nie jestem sam. Jest oczywiście całe mnóstwo muzyki wybranej na lato.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.

0: Będzie okazja, żeby potańczyć i to na Kazimierzowskim Rynku. Dziś tam odbędzie się Silent Disco, początek imprezy o 20:30. W kolejnych dniach w Kazimierzu będą na uczestników w festiwalu czekały koncerty, warsztaty, wspólne wędrówki czy chociażby yoga. A to wszystko dlatego, że rusza kolejna edycja Kazimiernication. Wydarzenia, które od lat przyciąga nie tylko właśnie koncertami, ale też takim całkiem pozytywnym klimatem. Krótko mówiąc, jest to wydarzenie bez spinki, za to z dużą dozą pozytywnej energii. Co ważne, impreza potrwa do niedzieli, a my już za chwilę podzielimy się z wami tym, co przewidują synoptycy do tego czasu.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbuz 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
4: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
5: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
6: Citroen.
7: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12

0: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów! Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ,89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Po reklamie.
7: Właściwie do końca tygodnia w naszym regionie będzie królowało słońce i dosyć wysokie temperatury. Dzisiaj maksymalnie 30, jutro 32 stopnie Celsjusza i bez opadów. Burze mogą pojawić się w okolicach Puław w sobotę. Natomiast niedziela ma być znów słonecznym dniem. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę na termometrach powinno być maksymalnie około 27 stopni Celsjusza.
8: Słuchasz Radia Impuls.

0: czas między 16 a 17 to dosyć intensywny ruch na drogach. I o drogach teraz będziemy mówili, a raczej o jednej drodze w Karczmiskach Drugich. Tam ruszyła przebudowa ulicy Rejtmanówka. W ramach prac powstanie nowa asfaltowa nawierzchnia, zmieni się też podbudowa drogi, pojawią się pobocza i nowe oznakowanie. I wszystko ma być podobno gotowe we wrześniu tego roku. A do września w Radiu Impuls na pewno będzie grana muzyka wybrana na lato. I ona wraca już za moment.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet, z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
12: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Po wczorajszych piłkarskich emocjach ja wam proponuję bardzo dużo emocji muzycznych, bo to wszystko właśnie stanie się faktem już za chwilę na naszej antenie, bo rozpocznie się program Po godzinach i Łukasz Jakubczyk zasiądzie za tak zwanymi sterami. A ja je teraz opuszczam. Łukasz Tymków, dziękuję za uwagę i do jutra, do usłyszenia po 12. Cześć.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Zapraszamy do salonu optycznego Okularium w Puławach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Tylko teraz druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Tak, za złotówkę. Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Puławy, ulica Centralna 9.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.
7: Na zegarze jest już 17, a to jest dobra pora, by sprawdzić najnowsze wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Ewa Kwaśne.
8: Kolejny incydent z udziałem rosyjskich samolotów nad Bałtykiem. Jak informuje w mediach społecznościowych wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, para polskich myśliwców z Malborka przechwyciła dwa rosyjskie Su-30. Po zakończeniu tej operacji nasze załogi zostały skierowane do dodatkowego przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Il-20. Leciał on 30 km na północ od Jastrzębiej Góry. W obu tych przypadkach nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Przypomnijmy, wczoraj polskie myśliwce przechwyciły dwa rosyjskie samoloty wielozadaniowe, a w poniedziałek maszynę rozpoznawczą. Górny limit zarobków lekarzy ma zacząć obowiązywać od stycznia przyszłego roku. Taki plan przedstawiło Ministerstwo Zdrowia na trwającym w Warszawie posiedzeniu zespołu trójstronnego. Głównym tematem jest planowana reforma, która ma wyeliminować nieprawidłowości w szpitalach, w tym rekordowo wysokie pensje wybranych medyków. W Warszawie przed Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog, gdzie trwa posiedzenie, jest reporter Michał Dobrowicz, dzień dobry.
9: Tak, dzień dobry.
8: Michale, resort zdrowia zaprezentował dziś projekt nowelizacji ustawy. Co dokładnie w nim jest?
9: Jest zgodnie z zapowiedzią propozycja, by górny limit zarobków wynosił 240 zł brutto za godzinę pracy lekarza w publicznym szpitalu. Mimo uwag związkowców, resort na razie tego nie zmienia. To podkreśla tu minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
10: Proponujemy do 240 zł za godzinę, ale w przeliczniku oczywiście dwóch etatów możemy tutaj osiągnąć kwotę ponad 70 000 zł brutto.
9: Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Grażyna Cebula-Kubat przekonuje, że ten górny limit należy zróżnicować w zależności od tego, czym zajmuje się konkretny lekarz.
11: Powinniśmy mieć na pewno płacone za nasze kompetencje odpowiedzialność, jaką ponosimy.
9: Propozycje nowych ustaw niebawem mają trafić do konsultacji. W planie są też kolejne spotkania, podobne do dzisiejszego, w sprawie limitów zarobków ze związkowcami.
8: Wszystkie nadmorskie kąpieliska są dzisiaj dostępne dla plażowiczów. Zakaz kąpieli obowiązuje natomiast w 3 miejscach na Kaszubach. W 2 stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego stężenia bakterii E. coli, a w jeziorze Skrzynki Duże zakwit sinic. Z powodu zakwitu sinic sanepid również zakazał kąpieli na 2 kąpieliskach miejskich, na jeziorze Ukiel przy ulicy Kapitańskiej w Olsztynie.
7: Spokojny czwartek w pogodzie w Puławach i w całym naszym regionie. Piątek też ma być spokojny. No i piątek będzie upalny, bo jutro 30-31 stopni. W sobotę 25 i w sobotę mają do nas wrócić burze. W niedzielę znowu od burz będziemy odpoczywać i na termometrach w okolicach 26 stopni. No i tak na zmianę, bo w poniedziałek znowu może być burzowo i znowu na termometrach bliżej 20 stopni. 16 lipca, czwartek, znowu wieczór bez mundialu. Najgorsze jest to, że w niedzielę to już w ogóle zabawa w piłkę kopaną na Mistrzostwach Świata dobiegnie końca. Trzeba będzie sobie jakoś organizować te wieczory. My polecamy się codziennie z muzyką wybraną na lato i z programem Po godzinach. Venga Boys dzisiaj na początek. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry. W Radiu Impuls mamy 3 minuty po 17.
1: Radio Impuls.
12: days after

0: Jak po włosku, to można powiedzieć, że wakacyjnie i letnio, bo to jeden z najpopularniejszych kierunków wypoczynku Polaków w sezonie 2026. Alice w programie Po godzinach. No ale sporo dzieje się też u nas w mieście i w regionie. My jesteśmy od tego, by podpowiadać, gdzie coś fajnego zaplanowano i polecamy się w tej sprawie. W programie Po godzinach polecamy się też muzycznie. Dzisiaj będzie dużo o pieniądzach, tych zarobionych. Bądźcie z nami, a za chwilę Caro Emerald, A Night Like This.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: September w Radio Impuls. Dzisiaj wieczorem pamiętajcie o wieczorze kinomaniaka w kinie Sybilla. O 20.15 zobaczymy film Drugie Życie. Nie ma dzisiaj mundialu, więc na spokojnie można się wybrać do kina i zobaczyć coś fajnego. Ja tylko dodam, że ten film zdobył nagrodę publiczności na festiwalu filmowym w Wenecji, czyli chyba najważniejszą nagrodę, bo nie od krytyków, a od widzów. To poruszająca i uskrzydlająca opowieść o przywiązaniu do miejsca, o dojrzałym życiu bez rezygnacji z siebie i o kobiecej niezależności, która nie zna wieku. Polecamy na dzisiejszy wieczór w kinie Sybilla Drugie Życie. Do zobaczenia od 20.15.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Dziewczyny z Sugar Babes w programie Po godzinach na wakacjach. Po 18:00 suma, za którą można mieć wieczne wakacje. Wszystko dzięki filmowi i komuś znanemu, sławnemu i kontrowersyjnemu. O tym będzie niebawem. Po 18:00 będziemy też imprezowo u nas w regionie. Polecamy się, a za chwilę wiadomości i prognoza pogody.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
2: Po reklamie.
0: Czwartek, 16 lipca, na zegarze 18:00. Sprawdzamy najnowsze wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Ewa Kwaśny.
4: Zarzuty przekroczenia uprawnień, działania na szkodę pacjentów oraz Narodowego Funduszu Zdrowia usłyszały dwie osoby zatrudnione w Prudnickim Centrum Medycznym na Opolszczyźnie. Wczoraj zatrzymane zostały lekarka i pracownica placówki. Anna Kropaczek teraz. Aniu, chodzi o dystrybucję aparatów do leczenia bezdechu sennego.
5: Według prokuratury lekarka nakłaniała pacjentów do zakupu urządzeń u określonych podmiotów. Stwarzała przy tym pozory nabywania ich od szpitala. Miała otrzymywać z tego tytułu prowizję w wysokości około 30 tysięcy złotych miesięcznie. Drugiej z podejrzanych prokurator przedstawił zarzut udzielania pomocy lekarce. Lekarka jest także podejrzana o przyjęcie 5 tysięcy złotych łapówki za nieuzasadnione wystawianie recept na lek zawierający substancję psychotropową. Ma również zarzut złośliwego i uporczywego naruszania praw pracowniczych dwóch podległych jej osób. Obie podejrzane zostały objęte dozorem policji i zakazem opuszczania kraju. Lekarce zawieszono też prawo do wykonywania zawodu.
4: Ponad 50 kg narkotyków przechwycili policjanci z Opola. To efekt śledztwa prowadzonego od wielu miesięcy. Zatrzymali też dwóch narkodilerów. Grozi im do 10 lat więzienia. Czarnorynkowa wartość przechwyconych substancji szacowana jest na ponad 2 miliony złotych. Nadzór budowlany sprawdzi stan techniczny budynku Warsaw Tower w Warszawie. W czerwcu z tego najwyższego budynku w Unii Europejskiej spadła szyba, uszkadzając zaparkowane na jezdni 3 samochody. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. W warszawskim studiu jest nasza reporterka Magdalena Greinert. Magdo, co ustaliłaś?
6: Stołeczny Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego informuje, że wszczęte z Urzędu Postępowanie Administracyjne dotyczy stanu technicznego wypadających szyb w budynku Warsaw Tower przy ulicy Chmielnej. Teraz właściciel nieruchomości ma dostarczyć dokumentację, która jest niezbędna do prowadzenia postępowania. Inspektorzy podkreślają, że to obowiązkiem właściciela lub zarządcy budynku jest zapewnienie bezpieczeństwa i użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Przypomnijmy, czerwcowy niebezpieczny incydent nie jest pierwszy. Wcześniej we wrześniu szyba z tego wieżowca spadła z 11 piętra, roztrzaskując się obok kawiarnianego ogródka.
0: Spokojna pogoda w Puławach, w Rykach, w Dęblinie, w Kozienicach, w całym naszym regionie. Dużo słońca, no i tak też będzie w piątek. Tylko że jutro będzie cieplej, można powiedzieć, że nawet upalnie. 30-31 stopni, spokojnie, bez burz. No ale w sobotę już tak dobrze nie będzie. W sobotę spodziewajmy się lokalnych burz z intensywnym deszczem i na termometrach mniej 25 stopni. W niedzielę znowu więcej, 27 i słonecznie. A w poniedziałek taka sinusoida nam się zrobi, znowu burzowo i znowu chłodniej. Szesnasty lipca, Światowy Dzień Węża i Dzień Świnki Morskiej. Ciekawe, czy te zwierzęta idzie ze sobą zaprzyjaźnić, tak żeby obie strony były zadowolone, a nie jedna z nich wylądowała na talerzu. A u nas muzycznie ląduje teraz Damiano Dawid, Born with a Broken Heart. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie w Radiu Impuls, 3 minuty po 18:00.

0: Ava Max, gwiazda radia, telewizji, internetu, ale nie sceny koncertowej, bo jej występów za wiele to w historii nie mieliśmy. Za to producenci filmu Michael są teraz bardzo zajęci, bo liczą gotówkę, którą zarobiono przy okazji dystrybucji tego filmu. Z ich obliczeń wynika, że to pierwszy film biograficzny w historii, który zarobił $1 miliard. Jeśli ktoś miał wątpliwości, czy będzie druga część, to chyba właśnie zostały one rozwiane. Taka suma na koncie potrafi zmotywować nawet największych sceptyków i przeciwników. Stachurski u nas za chwilę, a później Benson Boone.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: Oh.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować.

0: budle.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Znamy też nowszą wersję tej piosenki Tell It To My Heart. Filatov i Karas za nią stoją, ale i oryginał od czasu do czasu miło usłyszeć. To była Taylor Dane w Radio Impulse. Wracamy do spraw weekendowych. W sobotę kolejna odsłona Kazimierskiego Festiwalu Organowego. To w kościele pod wezwaniem świętych Jana Chrzciciela i Bartłomieja Apostoła. To miejsce, które słynie z niezwykłej akustyki, więc nic dziwnego, że takie wydarzenie odbywa się w tym miejscu i będzie się odbywać co sobotę do 15 sierpnia. Początek koncertów zawsze o godzinie 19, a wstęp jest darmowy. Polecamy.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
4: Macie ochotę na kino pod gwiazdami? Zapraszamy 24 i 25 lipca na parking Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Przed Wami 14. edycja Puławskiego Kina Samochodowego w ramach cyklu Weekendowe Puławy. Podczas letnich seansów filmowych zobaczycie uznane produkcje z Polski i zagranicy. 24 lipca Palm Springs i Pan Idealny. A dzień później Gorący Temat i Substancja. Zaczynamy o 21. Wstęp wolny.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Zespół Metcon w programie Po godzinach na wakacjach w czwartek. Weekend coraz bliżej, więc po 19 kolejna propozycja, co się będzie działo u nas w regionie. Do tego niezła transakcja na rynku nieruchomości gwiazd. Dawno nikt nie zyskał takiej sumy, takiej góry pieniędzy. Szczegóły po 19, a za chwilę wiadomości i prognoza pogody.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Zapraszamy do salonu optycznego Okularium w Puławach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Tylko teraz druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Tak, za złotówkę. Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Puławy, ulica Centralna 9.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
2: Po reklamie.
0: Skoro na zegarze mamy już 19, to posłuchajmy razem wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Ewa Kwaśny.
5: Dwie osoby zatrzymane po zlikwidowaniu narkotykowego laboratorium w powiecie grodziskim w Wielkopolsce. To efekt kilkumiesięcznej pracy funkcjonariuszy z kilku województw. Policjanci zabezpieczyli narkotyki o wartości 14,5 miliona złotych. Szczegóły policyjnej akcji zna dziennikarz Igor Skrzypek.
6: Jestem,
5: witamy.
6: Dzień dobry.
5: Igorze, co dokładnie zabezpieczyli policjanci?
6: W laboratorium produkowany był klofedron. Na miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 250 litrów tego narkotyku. W ręce policjantów trafili dwaj mężczyźni. Pierwszy, złapany na gorącym uczynku, był w laboratorium i zajmował się produkcją klofedronu. Drugi, także powiązany z tym procederem, został schwytany chwilę później. Sąd zgodził się na aresztowanie obu mężczyzn na 3 miesiące. Grozi im kara do 20 lat pozbawienia wolności. Policja zaznacza, że sprawa ma charakter rozwojowy, więc niewykluczone są kolejne zatrzymania.
5: Rosjanie zaatakowali ukraińskie Zaporoże bombami kierowanymi. Zginęły 3 osoby, 3 zostały ranne. W całym mieście doszło do pożarów, trwa akcja ratownicza. Miasto jest atakowane codziennie bombami i dronami. Szef wojskowej administracji Zaporoża powiedział portalowi Ukrinform, że syreny alarmowe wyją przez 20 godzin na dobę, a ludzie przestali już na nie reagować. Dlatego trzeba było wprowadzić dodatkowy sygnał informujący o zagrożeniu. Bezpiecznego miejsca, by leczyć, już nie ma. To tytuł raportu opracowanego przez Lekarzy Bez Granic działających na Ukrainie. Medycy odnotowali wzrost liczby przeprowadzonych celowych rosyjskich ataków na szpitale i placówki medyczne. Stopniowo zmienia się też charakter użytego uzbrojenia i zadawanych ran. Ze szczegółami Tomasz Skory.
7: Według Lekarzy Bez Granic w miarę rozwoju konfliktu liczba rannych w wyniku działania bomb i artylerii ustąpiła liczbie poszkodowanych przez bojowe drony, tak zwane first person view.
8: Jest to taka broń, która pozwala żołnierzom precyzyjnie identyfikować i atakować cele w czasie rzeczywistym i zespoły Lekarzy Bez Granic we wschodniej i południowej Ukrainie działają pod ciągłym zagrożeniem właśnie takimi atakami.
7: Zmienia się też taktyka rosyjskich uderzeń. Coraz częściej to double tap. Krótko po pierwszym ataku następuje kolejny, wyraźnie wymierzony w ratowników.
8: Ataki dronów powodują liczne ofiary, powstawanie głębokich i nieregularnych ran, które bardzo trudno się opatruje. Prowadzi to w konsekwencji do wyższego wskaźnika zakażeń i rosnącej liczby przypadków sepsy.
7: Mówi Tomasz Czerniawski z Polskiego Oddziału Lekarzy Bez Granic.
0: Ciepła noc szykuje się w Puławach, w Kazimierzu Dolnym, w Rykach, w Dęblinie, 16-17 stopni i to będzie noc pogodna. Jutro też dużo pogodnego nieba, tylko słońce, a termometry wskażą 30-31 stopni. W sobotę co najwyżej 23 stopnie i w sobotę spodziewajmy się lokalnych burz. 16 lipca, 92 lata temu na hali gąsienicowej zanotowano największą w historii naszego kraju sumę opadów. W ciągu doby spadło 255 mm deszczu. Miejmy nadzieję, że przy okazji prognozowanych burz do takiej sumy nawet w niewielkim stopniu się nie zbliżymy. Za to Tayo Cruz i Kasia Sienkiewicz zbliżą się do nas z przyjemnością już za moment. Osobno zaczynają oni tę godzinę w Radiu Impuls. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie, 3 po 19.
1: Radio Impuls.

0: To jest ich propozycja na powrót do świata muzyki. Kiedyś 18 to były nowe wersje hitów ABBY, a teraz grupy Roxette. Jeśli to ma brzmieć tak jak You Got The Look sprzed momentu, to ja nie mam nic przeciwko. Agenci nieruchomości nie mają na pewno nic przeciwko takim transakcjom jak za oceanem. Sprzedali posiadłość, która należała do Didiego za $55 milionów. Wcześniej jej właścicielką była Gloria Estefan. Ciekawe, czy znowu trafiła w ręce kogoś z show biznesu, czy po prostu ktoś chciał kupić zwykły dom w spokojnej dzielnicy Miami z ciekawą historią. Oto One, ich muzyczna historia u nas za chwilę będzie Hands Up.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych.

0: Master Boy w Radio Impulse, co w ten weekend w Puławach. Giełda Staroci, kolejna edycja przed nami. Znowu będzie można dać drugie życie przedmiotom, które innym są już niepotrzebne. Targowisko miejskie przy Dęblińskiej w najbliższą niedzielę od samego rana. Czym wcześniej dotrzecie, tym lepiej, bo wiadomo, że te najlepsze okazy, perełki szybko znajdują nowych nabywców. Jak zawsze polecamy.
1: Radio Impulse.
2: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz.

0: Fancy zapłonęła miłość jak to latem. U nas za chwilę wybije 20, będą wiadomości i prognoza pogody, a po 20 dowiemy się, które z miast na świecie ma aktualnie najbardziej zanieczyszczone powietrze. Przygotujcie typy, od razu mówię, że to nie jest żadne polskie miasto. Szczegóły za nieco ponad kwadrans. Polecamy się.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Słyszysz ten szum lasu i śpiew ptaków? Spokój, zieleń, idealna przestrzeń do odpoczynku. A co, jeśli tak może wyglądać każdy twój dzień? Zamieszkaj w Puławach na atrakcyjnym osiedlu Niwa Park przy ulicy Spacerowej. Skorzystaj z wakacyjnej promocji na gotowe mieszkania i zapłać 300 zł mniej za metr kwadratowy. Nie przegap okazji. W sprzedaży także nowy etap. Niwa Park od Żagiel Dom. Budujemy dla was od 30 lat. Szczegóły na żagieldom.pl.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24,39.
7: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
0: Na zegarze jest już 20, w takim razie posłuchajmy wiadomości, które ma dla nas Mateusz Bożek.
8: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump za kilka godzin wygłosi orędzie do narodu. Zostanie nadane prawdopodobnie z gabinetu owalnego. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Pawle, czy wiemy, czego będzie dotyczyć to orędzie?
9: Dzień dobry. Oficjalnie Biały Dom nie ujawnił tematu wystąpienia, jednak amerykańskie media informują, że ma ono dotyczyć nowo odtajnionych raportów wywiadu na temat planów obcych państw dotyczących ingerencji w wybory prezydenckie z 2020 roku. Według doniesień Reutersa Trump ma odnieść się także do informacji dotyczących śledztw wyborczych oraz bezpieczeństwa maszyn do głosowania. Krytycy obawiają się, że prezydent ponownie wróci do swoich niepotwierdzonych twierdzeń o sfałszowaniu wyborów z 2020 roku. Ale też można oczekiwać, że prezydent USA odniesie się do innych spraw, jak choćby do eskalacji konfliktu z Iranem.
8: Brytyjski rząd znacjonalizował przedsiębiorstwo British Steel, tłumacząc, że przejęcie go od chińskiej grupy Yingye to ochrona narodowego interesu. To ostatni krok interwencji, która rozpoczęła się w zeszłym roku. Rząd przejął wtedy nad firmą kontrolę operacyjną, by zapobiec wygaszeniu dwóch wielkich pieców i ewentualnemu zamknięciu zakładu przez Chińczyków. British Steel z siedzibą Scunthorpe w północnej Anglii to jedna z ostatnich pozostałości po potężnym niegdyś sektorze stalowym Królestwa. Zatrudnia 2700 osób i dostarcza stal branży samochodowej, kolejowej, budownictwu, ale też pośrednio sektorowi obronności. Będzie formalny sprzeciw Polski wobec niemieckiej blokady naszych starań o unijny certyfikat dla polskiej gęsi owsianej. Chodzi o specjał kulinarnym, gęś z wolnego wybiegu karmioną nieuskanym owsem. Niemcy, największy europejski rynek gęsiny, sprzeciwiły się przyznaniu Polsce certyfikatu chronione oznaczenie geograficzne.
10: Będziemy starali się przygotować nasze stanowisko, wyjaśniając naszym kolegom z Niemiec, że te ich argumenty są niezasadne.
11: Jakich argumentów użyjemy?
10: W tej kategorii możemy rejestrować wnioski w oparciu o renomę i to jest kluczowy punkt naszego wniosku.
11: Co w praktyce dałoby nam to chronione oznaczenie geograficzne, jeśli udałoby się je uzyskać?
10: Potwierdzenie tych najwyższych cech jakościowych.
11: A o co tu w praktyce chodzi? Czy chodzi o tę gęsinę, którą my kojarzymy z listopadem, ze świętym Marcinem?
10: Tak, gęsina na świętego Marcina to był jeden z tych elementów. Gęś biała kołucka od 60 lat w naszym instytucie w Kołudzie Wielkiej rozwijana.
8: Tłumaczy prezes Krajowej Rady Drobiarstwa Dariusz Goszczyński, a rozmawiał z nim reporter Michał Dobrołowicz. W ciągu 3 miesięcy w sprawie certyfikatu dla gęsi owsianej mają odbyć się polsko-niemieckie konsultacje.
0: Piątek w Puławach, w Rykach, w Dęblinie, w całym naszym regionie zapowiada się przede wszystkim upalnie. Jutro nie będzie burz, dużo słońca. Jeśli ktoś się tęskni za burzami, to one w sobotę mają się u nas pojawiać i w sobotę też będzie chłodniej, 24-25 stopni. W niedzielę 26 i bez burz. Burze wrócą w poniedziałek i wtedy bliżej 20 stopni w Puławach. I już po wiadomościach, po prognozie pogody, jutro o tej porze będziemy startować z tanecznym radiem, czyli będziemy zaczynać weekend. Już się nie mogę doczekać. A tymczasem gramy czwartkowo, też przebojowo. Kim K na początek, Summer Again, Łukasz Jakubczyk. Cześć ponownie w Radiu Impuls, 3 minuty po 20.

0: Pink w programie Po godzinach. Macie swoje typy na lidera listy miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem na świecie? Ja bym nie trafił. Toronto w Kanadzie, kto by przypuszczał, ale w tym wypadku nie chodzi o palenie śmieci w domowych piecach, a pożary lasów, które aktualnie trawią prowincję Ontario. Dym widoczny jest nawet z kosmosu. Nie zazdrościmy, odczuwalna temperatura w tym mieście w tym tygodniu wynosiła nawet 45 stopni. To ja już wolę taki miszmasz w pogodzie, jaki mamy obecnie, i te bezpieczne 25 stopni. Bo i trochę się opalisz, i trochę schłodzisz na deszczu, który przyjdzie niespodziewanie chwilę później. A muzyką to zawsze można się dogrzać. Boniemu nas za chwilę, a później Dawid Podsiadło.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: 10% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 za 1 kg, 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po reklamie.

0: Is This Love od Komodo w programie Po Godzinach. Jutro po 20:00 Taneczne Radio. Pamiętajcie, bo mamy dla was dużo fajnej muzyki. W temacie upałów jeszcze na moment zostańmy. Mówiłem, że w Toronto odczuwalne było w tym tygodniu 45 stopni, a powinno być ze 20 stopni mniej. Temperatury powyżej normy mają też w Norwegii, gdzie na lotnisku w Oslo trzeba było chłodzić płytę postojową dla samolotów. Wylano tam wczoraj na nią jakieś 9 tysięcy litrów wody. Gdyby tego nie zrobiono, to samoloty mogłyby się przykleić do tamtejszego asfaltu. U nas po zimie ma się wrażenie, że ten asfalt się komuś do podwozia przykleił, no i stąd takie dziury i wyrwy. No nie ma idealnej pogody i chyba nigdy nie będzie. Dub Dogs u nas za chwilę. How does it feel?
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24, 39.
6: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

0: Maroon 5 w czwartkowym po godzinach. Po 21 gramy dalej, letnio, przyjemnie i prawie weekendowo. Wcześniej wiadomości i najnowsza prognoza pogody. Polecamy się.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Po reklamie.
0: Jest już 21. Mateusz Bożek ma dla nas najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Posłuchajmy.
6: To pracowity dzień dla tatrzańskich ratowników. Od rana już ponad 10 osób wymagało ich pomocy. Kilkoro turystów doznało poważnych obrażeń. Szczegóły dotyczące akcji ratunkowych TOPR zna Maciej Pałachicki.
7: Zaczęło się od upadku turysty z dużej wysokości w rejonie Drabinki na Koziej Przełęczy. Ranny z urazem głowy został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Nowym Targu. Chwilę później dwie osoby spadły z łańcuchów na szlaku pod Zawratem. Doznały poważnych urazów i trzeba było je także szybko przewieźć śmigłowcem do szpitali w Zakopanem i w Nowym Targu. Niemal w tym samym czasie trzy turystki w wyniku upadku doznały urazów głowy na trzech różnych szlakach. Na Świstówce, w Głazistym Żlebie i w rejonie Jaskini Mylnej. Zaraz potem śmigłowiec TOPR poleciał na Kotelnicę Białczańską, gdzie 8-letni rowerzysta złamał nogę. Oprócz tego jeszcze kilku innych turystów potrzebowało pomocy z powodu urazów nóg, rąk, a także zasłabnięć. A dzień w Tatrach jeszcze się nie skończył.
6: Po raz pierwszy w historii udało się potwierdzić obecność atmosfery na planecie poza naszym Układem Słonecznym, która potencjalnie mogłaby nadawać się do życia. O szczegółach tego odkrycia Grzegorz Jasiński.
8: Sprawa dotyczy odkrytej w 2017 roku w gwiazdozbiorze wieloryba planety LHS-1140b. Obiekt ten okrąża swoją gwiazdę czerwonego karła w odległości, która pozwala na istnienie na jego powierzchni wody w stanie ciekłym. To jeden z podstawowych warunków uznania planety za miejsce potencjalnie nadające się do zamieszkania. Zespół badawczy, korzystając z zaawansowanych instrumentów obserwacyjnych, zarejestrował tam obecność helu. Detekcja pierwiastka, który powoli ulatnia się w przestrzeń kosmiczną, da się wyjaśnić tylko w taki sposób, że planeta musi mieć mechanizmy jego uzupełniania. To jest możliwe tylko w przypadku istnienia atmosfery. Astronomowie będą kontynuować obserwacje, szukając tam teraz śladów dwutlenku węgla czy pary wodnej. Ich obecność byłaby dowodem na istnienie tam potencjalnych warunków sprzyjających życiu.
0: Myślę, że o tej porze warto już zajrzeć na doniesienia pogodowe na weekend. W sobotę ma być u nas burzowo, 25 stopni maksymalnie. W niedzielę w Puławach spokojnie, 26 stopni, tylko słońce. Jutro też słonecznie i w Puławach, i w Kazimierzu Dolnym, i w Rykach. Okolice 30 stopni maksymalnie w cieniu są na jutro prognozowane. Jak słyszeliśmy, zmienna pogoda nie chce nam odpuścić, a u nas niezmiennie muzyka wybrana na lato. Jej nie odpuścimy. Deny i Fonli Yu na początek, a później Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. Naiwna ja, Łukasz Gubczyk. Cześć ponownie, to jest muzyka wybrana na lato.
1: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Impuls.
10: Normalcy again.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
4: Czwartek, 16 lipca i 22 na zegarach. Sprawdzamy najnowsze wiadomości, które ma dla nas Mateusz Bożek.
5: Zarzut spowodowania wypadku, którego skutkiem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu, usłyszała kobieta, która wczoraj wieczorem uderzyła autem w rowerzystkę przewożącą dwoje dzieci w wieku 2 i 4 lat. Do wypadku doszło w Hucie w Dąbrowie na Lubelszczyźnie. Jak informuje policja, ranni nadal są w ciężkim stanie. 27-letnia kierująca była trzeźwa. Grozi jej do 8 lat więzienia. Jeden z górników ranny w wypadku w kopalni Marcer w Radlinie w Śląskiem. Doszło do niego w rejonie ściany wydobywczej niemal kilometr pod ziemią. Przetransportowany śmigłowcem mężczyzna z urazem twarzy trafił do szpitala, gdzie ma przejść badania. Czworo polskich wspinaczy utknęło w okolicy Żlebu Teriego, niedaleko Łomnicy, w Słowackich Tatrach. Potrzebowali pomocy ratowników. Musiał ich stamtąd ewakuować śmigłowiec. Żaden z turystów na szczęście nie został ranny. Gdzieś nastąpił prawdziwy wysyp wypadków w najwyższych polskich górach. Pomocy potrzebowało aż 10 osób. Prezydent Wołodymyr Zełenski powierzył szefowi Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, generałowi Jewgenijowi Chmarze, obowiązki ministra obrony. Wcześniej ukraiński parlament na wniosek nowego premiera Serhija Koreckiego zatwierdził skład nowego rządu. Nie znalazł się w nim dotychczasowy minister obrony Michajło Fedorow. Potwierdził on na konferencji prasowej, że jest skonfliktowany z naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy Oleksandrem Syrskim. Zełenski uznał, że tego sporu nie sposób inaczej rozwiązać, jak odsuwając Fedorowa. Administracja Donalda Trumpa z kolei ogłasza nowe przepisy dotyczące wiz dla studentów i dziennikarzy. Skraca dopuszczalny czas pobytu na terenie USA na wydanym dokumencie. O szczegółach korespondent Paweł Żuchowski.
6: Dzień dobry, chodzi o wizy studenckie F oraz J, a także I dla dziennikarzy. Obecna administracja zrywa z praktyką trwającą od 70 lat, wprowadza limity. W przypadku studentów na wizach F i uczestników wymian studenckich J będą to maksymalnie 4 lata, ewentualnie czas wskazany przez uczelnię. Korespondenci zagranicznych mediów będą mieć zagwarantowany pobyt przez 240 dni z możliwością kolejnych przedłużeń. Wyjątkiem są dziennikarze z Chin, których wizy będą ważne przez jedynie 90 dni. Nowe rozporządzenie wprowadza szereg restrykcji, na przykład ogranicza do 24 miesięcy łączny pobyt na kursach językowych. Nowe przepisy mają wejść w życie od września.
4: Spokojna i całkiem ciepła noc szykuje się w Puławach i w całym naszym regionie. 16 stopni nad ranem, średnio w nocy tak w okolicach 18. W piątek 30 stopni maksymalnie, tylko słońce. Jutro odpoczywamy od burz, za to w sobotę już od burz odpoczywać nie będziemy i zrobi się trochę chłodniej. Będzie 25 stopni maksymalnie. I to by było na tyle. To był program Po Godzinach w czwartek, 16 lipca, jutro piątek. Taneczne Radio. Będziemy witać weekend. Już się nie mogę doczekać. Łukasz Jakubczyk, dzięki za dziś i do usłyszenia jutro. Bye, bye.

0: informacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit.
5: Po reklamie.
0: Radio Impuls.

0: pijama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowi. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Impuls.